Radio 103,7 FM. Rock Radio.

0: czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Mama to już. I ten prysznic, co mi dał na pamiątku na tydny. A nocy.
0: A słowa, które szeptaliśmy.

0: przybywa pacjentów z chorobami odkleszczowymi. Rejestracja pojazdu ma być łatwiejsza, weszły w życie nowe przepisy. Wieczorem początek piłkarskich mistrzostw świata.
1: Rock Radia.
0: Dorota Wardecka, dzień dobry. Dowództwo centralne USA zakończyło kolejną serię ataków na Iran. Teheran powiadomił z kolei o przeprowadzeniu uderzeń odwetowych na cele w tym regionie. Według USA amerykańskie siły przeprowadziły kolejne uderzenia w ramach samoobrony na wiele celów w Iranie. Na rozkaz naczelnego dowódcy amerykańskie jednostki użyły broni precyzyjnego rażenia wobec irańskich celów, które stanowiły zagrożenie dla sił amerykańskich oraz statków handlowych przemieszczających się po wodach tego regionu. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej przekazał, że przeprowadził ataki odwetowe na 18 celów o istotnym znaczeniu w regionie. Niebezpiecznie rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez kleszcze na boreliozę. Do maja zachorowało o 1/5 więcej osób niż rok temu. Na odkleszczowe zapalenie mózgu prawie 1/3 więcej. Szczególnie dużo diagnoz jest na wiosnę, a to właśnie wtedy chętniej spędzamy czas na świeżym powietrzu, mówi specjalistka chorób zakaźnych profesor Joanna Krzopska-Firych.
2: No ale też nasz klimat powoduje to, że my tych kleszczy mamy coraz więcej. Kleszczy jest bardzo dużo w mieście, w naszych ogródkach przydomowych, na placach zabaw, trawnikach.
0: Główny inspektorat sanitarny przypomina, że najskuteczniejszą metodą zapobiegania kleszczowemu zapaleniu mózgu jest szczepienie. Rejestracja pojazdu ma być już łatwiejsza. Weszły w życie zmiany w prawie. Dotyczą m.in. tablic rejestracyjnych.
3: Generalnie chodzi o to, żeby nie uprzykrzać życia mieszkańcom poprzez zbędną biurokrację i czynności dodatkowych. W tej chwili nie będzie takiej konieczności przynoszenia tablic. Jeżeli ktoś będzie chciał zatrzymać dotychczasowe tablice rejestracyjne, będą one w nienagannym stanie, jeżeli chodzi o czytelność, ale też nalepki legalizacyjne, to przy złożeniu oświadczenia jako załącznika do wniosku o rejestrację klient po prostu będzie wnosił o rejestrację z dotychczasowymi numerami.
0: Tłumaczy Robert Bazuk ze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Te zmiany to kolejny krok zmierzający do wprowadzenia elektronicznej rejestracji pojazdów. Wiadomo już, jak będzie wyglądać nowa krakowska fontanna na rynku. Jury wybrało projekt, to praca Michała Gdaka.

0: opisuje ją członek jury Jan Tutaj.
1: Dookoła map układ siedziska będącego taką kwadratową ramą. W centralnej pozycji jest uniesiona płyta, która w takiej formie dyskretnej, reliefowej rozbudowuje układ rzek zdiagnozowany na podstawie analizy map Krakowa z ostatnich kilkuset lat. Ta woda na pewno będzie skapywać, wzmacniając tym samym oczekiwany, dobroczynny szum wody.
0: A jak to w praktyce będzie wyglądać, zobaczymy w ciągu niecałych 2 lat. W tym czasie nowe dzieło zastąpi kontrowersyjne, niedziałającą od dawna fontannę nazywaną Kryształem. To już dziś o 21:00 zaczną się piłkarskie Mistrzostwa Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Wystąpi 48 krajów, nie ma wśród nich Polski. Mecz otwarcia odbędzie się na legendarnym stadionie Azteka. Meksyk zagra z RPA. Piłkarscy kibice będą musieli wybierać albo sen, albo mecz. Większość będzie rozgrywana w nocy naszego czasu.
2: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio w drodze.
3: Przypominamy, że w weekendy krakowskie przedmieście znów zamienia się w deptak. Odcinek od Miodowej do Świętokrzyskiej jest dostępny wyłącznie dla pieszych i rowerzystów. Autobusy kursują objazdami. Tak będzie w każdy weekend aż do końca lipca, dlatego wybierając się do centrum, warto uwzględnić zmiany w organizacji ruchu.

0: Rock Radio.
1: Pogoda. Sporo słońca, sporo chmur na niebie i możliwe przelotne opady deszczu przez cały dzień. Tak ma dzisiaj wyglądać pogoda we Warszawie. Termometry maksymalnie pokażą około 18 stopni i taka będzie również ta odczuwalna temperatura. Wiatr mamy nieco silniejszy, ale za to ciśnienie jest w normie, co powinno na nas w miarę pozytywnie wpływać. Jutro możemy spodziewać się podobnej aury, a nieco cieplej ma się zrobić w okolicach niedzieli.
0: Rock Radio 103,7 FM. Powstanie Rock Radia.
2: Zapraszam wszystkich Państwa do stołu, ponieważ właśnie rozpoczynamy Wigilię. Wigilię weekendu. Czwartek, 11 czerwca, 5 po 6. Kajetan Kajto Ruszczyk. Dzień dobry, kłaniam się w pas. No i zapraszam na przedostatnie powstanie Rock Radia w tym tygodniu. Dwie dwójki, cztery czwórki, 066 albo głosówki na naszym Messengerze. To nasze dwie niezmienne opcje kontaktu z nami. Ale zresztą, dobra, o tym pogadamy sobie za chwilę, no bo najpierw wskakujemy do biletu, do pociągu. I wszystko sobie popsułem, no, a miałem w głowie tak fajnie to wszystko rozłożone, że teraz powiem wam, że Crazy Train, Ozzy Osbourne, że kasujemy bilet u Kanara, no. Ajajajajaj, no trudno, no. Czasami tak to bywa, prawda? Dobrze, kochani, ruszamy. Odjazd oczywiście w kierunku weekendu, który już powoli nam się tutaj za górkami wychyla. Witajcie w Rock Radio. Dzień dobry.

0: reklama.
1: Rock Radio się zmienia. Słuchacze Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
0: Po reklamie.

17 minut po 6. Supergrass, All Right. No i mam nadzieję, że nawet o tak bandyckiej porze u was od rana wszystko w jak najlepszym porządku. Tu Rock Radio, gramy dla was klasykę rocka, Kajetan Kajtoruszczyk, tradycyjnie w tym miejscu, dzień dobry szanowni państwo, one more time. Budzimy się, moi drodzy, no pogoda przynajmniej w Warszawie jest paskudna, więc tym bardziej musimy się dziś zmotywować do wspólnego rozruchu na antenie. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na naszym messengerze, tak możecie się z nami skontaktować. No więc jeśli jesteście już na nogach, to zapraszam bardzo serdecznie. Pierwsza osoba, która zadzwoni i pojawi się na naszej antenie, zgarnia dyplom Prymusa Rock Radia. Tak tylko przypominam, tu nie zmienia się nic. No a takim dyplomem możecie sobie na spokojnie pomachać przed twarzą na przykład szefowi, prawda? Może i się spóźniłem do roboty, ale za to do Rock Radia nie. I co mi pan zrobić, prawda? No właśnie, można. Czekam na wasze meldunki. Powstanie Rock Radia bez was nie pojedzie, nie ma szans. Próbowałem na przykład na olej, ale kompletnie nie chcę iść. Foo Fighters, zaczynamy. Nasze czwartkowe spotkanie, moi drodzy. Tu Rock Radio. Dzień dobry.

Long Road to Ruin i Foo Fighters z samego rana w Rock Radio. No a to kolejny kawałek, który możecie usłyszeć tylko u nas. I bardzo dobrze. Łączy nas klasyka rocka z każdej dekady, jak zresztą słychać, 22 minuty po godzinie 6. Dobrze, co tutaj następuje? Robert Palmer i Dr. Feelgood. O, to wyłowiłem z naszego wiaderka, zagramy sobie za chwilę. No i mam nadzieję, że za chwilę pierwszy głos od was. 2 2 4 4 066 albo głosówki na naszym Messengerze. Przybywajcie licznie, moi drodzy. Tu Rock Radio. Rock.

0: Mało zdrowe połączenie, ale klasyka rocka prima sort. Milk and Alcohol i Dr. Feelgood w powstaniu Rock Radia. 28 minut do godziny 7. No to uroczyście zaczynamy wigilię weekendu z wami, najlepszą słuchalnością Rzeczypospolitej. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na naszym messengerze. Kto otwiera naszą czwartkową listę? Halo, dzień dobry, cześć.
1: Cześć Kejto, Gniezno, Benzel odbija kartę. No to mamy wigilię weekendu, czyli czwartek.
0: Tak jest.
1: No w Gnieźnie też pogoda paskudna, pada. Trochę dzisiaj zmokłem, bo z pieskami trzeba było rano wyjść, no niestety wszyscy mokrzy, ale jakoś damy radę, musisz nas dobrze rozgrzać, dobrą muzą. Miłego dnia dla wszystkich, pozdrawiam, hell yeah.
0: Hell yeah, miłego dnia panie kolego, no mimo tej aury, oby czwartek był znośny, pozdrawiam cię serdecznie. No, zmoknięcie na spacerze z psem to jest taki klasyk. Wczoraj w ogóle po południu, jak zbierałem się z moim psiakiem, to wyszedłem, autentycznie, wyszedłem na balkon, żeby zrewidować pogodę. No nie padało, więc koszuleczka, czapeczka, idziemy. No, ja nie wiem ile ja wychodziłem, 3 minuty, no ile zjeżdża się windą i cyk, ulewa. No, nie wiem jak u was, drodzy posiadacze psów, ale mój jak pada, to zamienia się w ślimaka. Tup, tup, tup, na łeb człowiekowi pada, a ten sobie spaceruje jak w ciechocinku, no. Ale no, proza życia. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na naszym messengerze. Jak sytuacja u reszty ekipy? Jesteście? No to koniecznie, dajcie znać. Tak jak Denzel. Aha, no i dyplom prymusa leci. Do ciebie oczywiście, Denzel. Ukłony, panie kochany. A co do rozgrzewania muzyką, no to proszę bardzo, Nirvana. Smells Like Teen Spirit. Łączy nas klasyka rocka. Startujemy. Hell yeah!

0: Tilt. Mówię ci, że... A ja mówię wam, że jak włączycie Rock Radio, to możecie być pewni, że usłyszycie tylko najlepszą klasykę rocka i to również tą z Nadwisły. 19 minut do godziny 7. John Parr z kapitalnym numerem i Spin Doctors. To nasza najbliższa muzyczna przyszłość w Rock Radio. No więc jeśli już zdążyliście się nieco podłamać pogodą, to zostańcie z nami, bo klasyka rocka zawsze poprawia człowiekowi nastrój. Tu Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: drodze.
1: Dzisiaj od godziny 11 możecie spodziewać się utrudnień w centrum miasta. Planowane jest zgromadzenie. Jego uczestnicy przejdą z Placu Zamkowego Krakowskim Przedmieściem i Nowym Światem przez Plac Trzech Krzyży aż pod Sejm przy Wiejskiej. Wszystko może potrwać do 17.30. Możliwe są też zmiany tras autobusów kursujących przez centrum.

0: Falls Out, Alice Cooper. No, ale jeżeli chodzi o szkołę, to jeszcze przed nami. Znaczy przed nami, przed naszymi najmłodszymi. Tu Rock Radio, zbliżamy się wspólnie do newsów Rock Radia o godzinie 7, a w nich między innymi o 9-godzinnym przesłuchaniu Jarosława Kaczyńskiego. To i wiele więcej, dosłownie za moment o godzinie 7 w newsach. Zostańcie z nami.
1: Tu Rock Radio.

0: Powstanie Rock Radia.
1: 7 na zegarze, słuchacie czwartkowego Powstania Rock Radia, a to jedyny słuszny wybór o poranku. Do studia właśnie wkroczyła Dorota Wardecka, która ma dla Was najważniejsze informacje z samego rana. Zapraszamy, dzień dobry.
2: Kuwait zamyka przestrzeń powietrzną po atakach USA i Iranu. Resort obrony walczy z dezinformacją w sprawie sejf. Jarosław Kaczyński po przesłuchaniu w sprawie dwóch wież. Dorota Wardecka. Kuwait ogłosił czasowe zamknięcie przestrzeni powietrznej w związku z atakami na Iran wieczorem naszego czasu. USA zgodnie z zapowiedziami Donalda Trumpa przeprowadziło serię ataków na Iran. Amerykańskie siły przeprowadziły naloty drugą noc z rzędu. Według Amerykanów celem jest wywarcie presji na Teheran, żeby podpisał porozumienie. W odpowiedzi na nocne ataki USA Teheran przeprowadził ataki odwetowe m.in. na flotę marynarki wojennej w Bahrajnie, choć nie ma potwierdzenia tej informacji. Iran ogłosił też zamknięcie żeglugi w ciśnieniu Ormus. Według Amerykanów tranzyt statków handlowych trwa. Resort obrony rzuci wszystkie dostępne środki na front walki z dezinformacją w sprawie programu SAFE, zapowiada MON. To dlatego, że ostatnie dni przyniosły, jak mówi minister obrony, wzrost aktywności adwersarzy ze wschodu. Tomasz Węska.
3: Część dezinformacji znalazła posłuchu polskich polityków, mówi szef MON-u. To m.in. kłamstwa, że sprzęt kupowany w ramach SAFE dostanie Ukraina.
4: Sprzęt SAFE nie trafia na Ukrainę.
3: Bo jak mówi Kosiniak-Kamysz, uniemożliwia to konstrukcję programu i dodaje, że na SAFE nie zarobili też Niemcy.
4: Gdzie jest ten słynny Rheinmetall z miliardami z polskiego sejfu?
3: Pełnomocniczka rządu do spraw sejf Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówi o szerokiej operacji sterowanej ze wschodu.
5: Cel jest jeden, rozbujać nastroje społeczne i doprowadzić do osłabienia naszych sojuszy.
3: Kontrakty z sejf na 120 miliardów złotych rozwijają polski przemysł i wzmacniają polską armię.
2: Związkowcom nie podobają się rządowe plany podwyżek ani pensji minimalnej, ani płac w budżetówce. W obu przypadkach rząd planuje na przyszły rok 3% wzrosty. Najniższa krajowa miałaby wzrosnąć o niespełna 150 zł do 4950 zł brutto, mówi wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin.
6: Gniew pracowników sfery finansów publicznych jest naprawdę coraz większy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Trwają przygotowania do strajku ostrzegawczego.
2: Związkowcy domagają się zarówno większych podwyżek płacy minimalnej, jak i większego wzrostu płac w budżetówce. Prawie 9 godzin z przerwami trwało przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Prezes PiS-u odpowiadał na pytania w śledztwie dotyczącym domniemanego oszustwa przy projekcie deweloperskim znanym jako Dwie Wieże, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
7: Decyzje co do dalszego toku postępowania nie zostały jeszcze podjęte. Czekamy na bardzo dogłębną analizę materiału dowodowego.
2: Doniesienie w tej sprawie złożył adwokat Roman Giertych, pełnomocnik austriackiego biznesmena, który miał stracić na inwestycji ponad 1 000 000 euro. Estonia będzie mogła przyjmować więźniów ze Szwecji. Estoński parlament przyjął ustawę pozwalającą na osadzanie w więzieniach skazanych z zagranicy, w tym przede wszystkim

0: właśnie ze Szwecji, zmagającej się z przeciążeniem więziennictwa. W Estonii liczba więźniów spada, a kraj płaci za utrzymanie pustych cel. Pierwsi więźniowie ze Szwecji mają je zapewnić już w sierpniu. W Barcelonie odbyła się uroczysta inauguracja i poświęcenie przez papieża ukończonej najwyższej wieży bazyliki Sagrada Familia. Ma 172 metry i jest zwieńczeniem projektu Antoniego Gaudiego. Teraz to najwyższa bazylika na świecie.
1: Niemożliwe staje się możliwe.
2: Ile jest tutaj detali, elementów?
3: Niesamowite po prostu, że coś takiego można było zaprojektować.
0: Budowa świątyni trwa od 144 lat.
4: Sport w Rock Radio.
5: Mateusz Stanicki, zapraszam. Dziś w Meksyku ruszają piłkarskie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. To największa tego typu impreza w historii, bo w zmaganiach weźmie udział aż 48 drużyn podzielonych na 12 grup. Na początek jeden z organizatorów imprezy, Meksyk, podejmie Republikę Południowej Afryki. Zanim się to jednak wydarzy, przed nami ceremonia otwarcia, której główną gwiazdą będzie Shakira. Polscy siatkarze pokonali w chińskim linii Kubę 3-0 w swoim pierwszym meczu Ligi Narodów. W innych spotkaniach Chiny przegrały ze Słowenią 2-3, a Japonia pokonała Ukrainę 3-0. Do niespodzianki doszło w pojedynku wicemistrzów świata Bułgarów, którzy przegrali z Belgami 1-3. Dziś o 14:00 biało-czerwoni zmierzą się ze Słowenią.
4: Rock Radio. Rock Radio.
6: Wczoraj ruszył remont ulicy Kapelanów AK na Gocławiu. Drogowcy wymieniają tam chodniki i krawężniki, a na jezdni pojawi się nowy asfalt. Ulica została zamknięta między Abrahama a Nowaka Jeziorańskiego, a objazd prowadzi ulicami Nowaka Jeziorańskiego, Fieldorfa, Nila i Abrahama. Prace mają planowo zakończyć się w sierpniu.

0: Jedynka. Pogoda.
1: Z rana we Warszawie na niebie ma być sporo chmur, możliwe są przejaśnienia, ale przez cały dzień możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Termometry w najcieplejszym momencie pokażą około 18 stopni i taka będzie również ta odczuwalna temperatura. Wiatr mamy nieco silniejszy, ale za to ciśnienie jest w normie. Tradycyjnie możecie sięgnąć, więc po kawę lub herbatę. Jutro szykuje się podobna pogoda, a do końca tego tygodnia możemy spodziewać się przelotnego deszczu.
0: Rock Radio 103,7 FM.
2: Co mogłam robić? Nie. Nie siałam rzeżuchy. Nie siałam.
0: Powstanie Rock Radia. Dzień dobry.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: grupa Hearts. All I Wanna Do Is Make Love To You. Kawał klasyki rocka o poranku w Rock Radio. 18 minut po godzinie 7. No i proszę bardzo, mamy kolejny meldunek od Was. Aktywność dopisuje w wigilię weekendu i bardzo dobrze. 2 dwójki, 4 czwórki, 066 albo Messenger Rock Radia. Halo, dzień dobry, cześć.
1: Cześć, Kajetan. Nie mobil melduje się na zakładzie. Właśnie szykuję się do roboty. Córka do szkoły. Żona dzisiaj ma wolne, bo idzie z kotem do dentysty.
0: O.
1: Także mamy nadzieję, że pójdzie wszystko gładko i tanio. I życzę miłego dnia, do urlopu zostało już tylko 6 dni roboczych, nie licząc dzisiejszego. I już czekam na tą chwilę. Pozdrawiam. Hell yeah,
0: pozdrawiam cię serdecznie, kochany. No, trochę łączę się z tobą w tej ekscytacji urlopem, bo u mnie już też powoli na horyzoncie. A co do dentysty i kota, no to tak, no, trzymam kciuki. Obyście nie musieli dzwonić do bociana. Zwierzęta są najcudowniejsze, ale mogłyby się dorzucać do leczenia. Ukłony dla ciebie, żony i córy oczywiście. Dobrego dnia z Rock Radiem pod pachą. 2 dwójki, 4 czwórki, 066 albo głosówki na naszym Messengerze. Czekam na kolejnych śmiałków, którzy odezwał się na naszej antenie. Ktoś też, na przykład przed urlopem, albo może w trakcie. Dajcie znać. Kobra Nocka już nam się rozpędza. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Gramy, nie zamulamy. Mimo tej aury, mimo tej pogody, która jest, no, jedną wielką kaszaną. Piątek już tuż, to jest dobra informacja.

22 minuty po siódmej, Kobra Nocka i nikomu nie wolno się z tego śmiać. Ale akurat my w Powstaniu Rock Radia za chwilę się nieco pośmiejemy. No, to znaczy, mam nadzieję. No bo za moment, słuchajcie, o kolejnym, nazwijmy to oryginalnym pomyśle polskiego Ruperta Mardocha, czyli Tomasza Sakiewicza, prezesa telewizji Republika. Warto zostać i posłuchać, no bo gwarantuję, że możecie się nieco zdziwić. Wcześniej jednak L4 i Jimi Hendrix. Słyszymy się za moment.

0: Jimi Hendrix, Crosstown Traffic. No niestety w taką pogodę na drogach będzie pewnie gorzej niż zwykle. Ale Rock Radio gra i nie ma co się tym przejmować, moi drodzy. I tak nic z tym nie zrobimy. 28 minut do godziny 8, a teraz w powstaniu Rock Radia, szanowni państwo, polski Rupert Murdoch, czyli Tomasz Sakiewicz, który no znowu każe wszystkim podtrzymać piwo. Prezes i redaktor naczelny telewizji o nazwie zaczynającej się na re, a kończącej na publika, zapowiedział, uwaga, uwaga, uruchomienie własnej sieci komórkowej.
1: O kur...
0: Coś czuję, że będzie z niej można korzystać tylko przykładając telefon do prawego ucha.
2: Powstanie Rock Radia.
0: A abonament, wiadomo, pójdzie na jakiś nowy wóz transmisyjny albo kubeczki. Wspaniała inicjatywa, naprawdę. Tom Petty, Learning to Fly. Dobra, trzeba to troszeczkę rozchodzić. A w sumie to rozlatać. Tu Rock Radio, dzień dobry.

Mniej niż zero. Lady Punk, kawał polskiej klasyki rocka w Rock Radio. Za 28, co oznacza, że już za chwilę, już za momencik, kolejna szansa na zgarnięcie satysfakcji od powstania Rock Radia. No bo wasz i nasz ulubiony konkurs Rebus Jebus już na horyzoncie. Bawimy się jak zawsze po godzinie 8, ale wcześniej muzycznie Bruce Springsteen i The Police między innymi. Tu Rock Radio, zostańcie z nami, bo to się po prostu opłaca.

0: drodze.
1: Przypominamy, że dzisiaj od godziny 11 możecie spodziewać się utrudnień w centrum Warszawy. Planowane jest zgromadzenie. Jego uczestnicy przejdą z Placu Zamkowego Krakowskim Przedmieściem i Nowym Światem przez Plac Trzech Krzyży aż pod Sejm. To wszystko ma potrwać do 17:30. Możliwe są też zmiany tras autobusów, które jadą do centrum.

0: Message in the Bottle i The Police w czwartkowy poranek w Rock Radio. 8 minut zostało nam do godziny 8 i cyk, jeszcze przed godziną 8 odbieram od Was telefon, a raczej naszego Messengera. Halo, dzień dobry, witam w Rock Radio.
1: Dzień dobry Kajtku, dzień dobry drodzy radiosłuchacze. Tomek Starogówkowskich, mocno deszczowych i jesiennych wręcz ulic serdecznie pozdrawia. No, dopłynęliśmy to dobre słowo do czwartku, za chwilkę weekend, więc jakoś myślę, że damy radę. Rock Radio gra. Słoneczka nie widać, chyba że dla tych, którzy wypoczywają i to słońce mają, to bardzo dobrze. 11 czerwca, trzeba do teścia zadzwonić, bo urodziny ma, taka prywata. Dobrego, trzymajmy się, pozdrówki, hell yeah.
0: Hell yeah, trzymaj się cieplutko Tomeczku, dzięki, że wpadłeś do Rock Radia. No, dzwoń, dzwoń, z teściem trzeba dobrze żyć. Mam to szczęście, że moi teściowie są prima sort. Pozdrawiam oczywiście ich, tak? Trochę wazeliny z rana nie zaszkodzi. 2 2 4 4 0 66. Albo, tak jak w przypadku Tomka, Messenger Rock Radia. Żyjecie? Wstaliście? No to zapraszam. Bez was to po prostu nie ma sensu. Dorsi, już teraz dla was w Rock Radio.

Rock Radio Dorsi. Love Me Two Times. No, ale ja prywatnie polecam znacznie więcej. Wniosek Rock Radia o godzinie 8, między innymi ostrzeżenia przed burzami, odcinek 2678. No, piękny czerwiec mamy tej jesieni. Zostańcie z nami, jeśli oczywiście chcecie być na bieżąco, bo najważniejszych informacji będzie jeszcze więcej.

0: coś przezroczyste. Ciastka.
1: Ciastka przezroczyste?
2: Powstanie Rock Radia.
3: Hell yeah.
4: Pędzimy, pędzimy, kochani, dobijamy właśnie do godziny 8, co oznacza, że już za chwilę punkt kulminacyjny naszych porannych spotkań, czyli Rebus Jebus. Nasza kultowa zabawa wystartuje dosłownie za moment, a teraz startują newsy w Rock Radiu. I Dorota Wardecka. Zapraszamy.
5: Donald Trump chwali się transportem ropy wbrew Iranowi. Jest nowy raport w sprawie przemocy rówieśniczej. Uwaga na burzę, IMGW wydało alerty.
2: Newsy Rock Radia.
5: Dorota Wardecka. Donald Trump chwali się przetransportowaniem wbrew Iranowi 100 milionów baryłek ropy przez cieśninę Ormuz. 200 statków miało w ostatnich dniach przedostać się przez kontrolowaną przez Iran cieśninę, mówi amerykański prezydent.
6: Wiecie, że przewieźliśmy miliony baryłek ropy? Nikt o tym nie wie. Iran też nie. Aż do teraz. Zeszłej nocy wyprowadziliśmy 22 statki późną nocą bez świateł, bo nie było radarów. Rozwaliliśmy je na kawałki.
5: Precyzyjne ataki na radary, które umożliwiały Iranowi kontrolę nad ruchem w cieśninie, trwają od początku czerwca. Ostatniej nocy znów doszło do ataków USA na Iran. W odpowiedzi Iran także zaatakował według Teheranu tranzyt w cieśninie Ormuz. Został wstrzymany. 9 na 10 polskich uczniów doświadczyło jakiejś formy przemocy rówieśniczej. Mówi o tym Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która przeprowadziła badanie wśród 140 tysięcy polskich uczniów. Cezary Jaszczyk zapoznał się z tym raportem.
7: Mówimy zarówno o przemocy fizycznej, biciu, dręczeniu, znęcaniu się, ale też szeroko pojętym hejcie, wyszydzaniu i naśmiewaniu. Tych ostatnich zachowań jest najwięcej. I to w tak zwanym realu, mówi współautor badania, socjolog Szymon Wójcik.
8: Część jednak wydarza się ta przemoc w bezpośrednim kontakcie.
7: Jeśli rówieśnicy i dorośli zawiodą, są też miejsca, do których można zgłosić się po pomoc.
9: Nasz telefon to nie tylko telefon, ale także czat, także wiadomość e-mail. Można się z nami skontaktować także pisemnie.
7: Mówiła Katarzyna Talacha, konsultantka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111.
5: Od początku roku do początku czerwca wybuchło aż 4 tysiące pożarów lasów. To aż o 1,5 tysiąca więcej niż rok temu w tym samym czasie. To przez niską wilgotność ściółki leśnej, tłumaczy szefowa resortu klimatu Paulina Henik-Kloska.
10: Potrzebujemy opadów, ale nie nawalnych, nie burzowych, bardziej systematycznych, ciągłych, do których przyzwyczajeni byliśmy w dawnych czasach, ale potrzebujemy też na przykład pokrywy śnieżnej w okresie zimy, która najlepiej nawadnia glebę.
5: Na działania retencyjne Ministerstwo Klimatu wygospodarowało 450 milionów złotych. IMGW wydał trzeci najwyższy stopień ostrzeżenia przed burzami oraz alert drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami dla województw małopolskiego i podkarpackiego. Na tych terenach alert wydał również RCB. W 10 województwach obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. To w mazowieckim, podlaskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim oraz w części pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Niebezpieczne załamanie pogody nadchodzi do Nowego Jorku. Nadchodząca fala upałów połączona z gwałtownymi burzami przyniesie temperatury odczuwalne sięgające 39 stopni, gradobicia, lokalne podtopienia, a nawet tornada. W sobotę sytuacja ma się uspokoić. Wakacje tuż, tuż. W związku z wyjazdami na kolonie i obozy wkrótce ruszą kontrole. Służby są gotowe na sezon wakacyjny, zapewnia wojewoda lubuski Marek Cebula.
11: Wszystkie służby, które do tej pory nadzorowały różnego rodzaju wycieczki szkolne, wyjazdy, ośrodki zbiorowego żywienia, są postawione w stan najwyższej gotowości.
5: Na koniec roku, w piątek 27 czerwca.

0: Radio. Rock Radio.
1: Wciąż możecie spodziewać się utrudnień na ulicy Wrzeciono. Trwa tam wymiana nawierzchni. Zamknięty jest odcinek od Przeagorze do Lindego po stronie Marymąckiej, a objazdy prowadzą ulicą Marymącką i drugim fragmentem Wrzeciona. Te utrudnienia obejmują też część ulicy Szegedyńskiej, gdzie wprowadzony jest ruch dwukierunkowy i mamy zakaz parkowania. Tak będzie. Do jutra.

0: Rock Radio. Pogoda.
1: W Warszawie ponownie szykuje się pogoda w kratkę. Będzie sporo słońca, ale też i sporo chmur i nadal możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie zobaczymy około 18 stopni, ale na to musimy poczekać przynajmniej do południa. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie w normie, co powinno pozytywnie wpływać na tych, którzy są wrażliwi na jego wahania. Jutro prognozowana jest podobna pogoda i tak do końca tego tygodnia wciąż możemy spodziewać się przelotnego deszczu.
0: Rock Radio 103,7 FM.

0: Rock Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie. Sam.

0: w Rock Radio milenijna klasyka rocka od Smash Mouth All Star, rocznik 99. Tu Rock Radio. Kwadrans po godzinie 8, no to czas na danie główne.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radio Rebus jebus.
0: Najlepszy poranny konkurs w eterze właśnie wpadł i zamierza rozruszać wasze szare komórki na starcie tego, no, zalanego i zamulonego czwartku. Rebus jebus, za chwilę, kochani, usłyszycie dźwiękową zagadkę, która skrywa hasło. No wy musicie w tym dziwnym miksie to hasło wyłapać i zaprezentować na antenie, dzwoniąc na 22 44 066 albo zostawiając nam głosówki na naszym messengerze. No i kto z was poda prawidłowe rozwiązanie, ten oczywiście jak zawsze wygrywa limitowaną satysfakcję, która no w taki dzień jak dziś jest niezwykle nam wszystkim potrzebna. Wszyscy gotowi? Można zaczynać? No to lecimy.
3: Kategoria na dziś to
0: miara inteligencji. A oto rebus jebus.
4: Zapraszam panią poseł Pawłowicz na demonstrację 12 o 12. Proszę nie walić się w łeb.
5: Nie. Panie kierowniku, on się na wszystkie sklepy obraża. Pański sklep jest ostatni.
0: Do Bydgoszczy będę jeździł. No, to tak brzmi zagadka. Wiecie już, o jakie hasło chodzi? Zapraszam. 22 44 066 albo głosówki na Messengerze. Ale tak na wszelki wypadek posłuchajmy sobie rebusa raz jeszcze.
4: Zapraszam panią poseł Pawłowicz na demonstrację 12 o 12. Proszę nie walić się w łeb.
5: Nie. Panie kierowniku, on się na wszystkie sklepy obraża. Pański sklep jest ostatni.
0: Kategoria miara inteligencji. 22 44 066 albo głosówki na naszym messengerze. No, na bank jak zawsze poradzicie sobie bez problemu i niebawem będę mógł uroczyście wręczyć wam zasłużoną satysfakcję. Europe, the final countdown. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. No i co, kochani? Powodzenia, słyszymy się niebawem.

Europe, The Final Countdown. No to kochani, odliczamy w Powstaniu Rock Radia do finału naszej dzisiejszej zabawy Rebus Jebus. Zostało nam do niej kilkanaście minut, no bo jest 21 minut po ósmej, ale zanim rozdawnictwo satysfakcji, to po drodze posłuchamy sobie jeszcze m.in. The Pretenders. Także proszę szykować stroje galowe, no bo gala finałowa już niebawem.

0: Rockin' All Over The World, czyli klasyka rocka od grupy Status Quo w czwartkowy poranek z powstaniem Rock Radia. 28 minut do godziny 9. Nie przedłużam, satysfakcja stygnie. Zaczynamy finał.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radiu Rebus jebus.
0: Czas najwyższy rozwiązać naszą dzisiejszą dźwiękową zagadkę, no i wręczyć wam honorowo wywalczoną satysfakcję na cały dzień. Kategoria czwartkowego rebusa to miara inteligencji. Przypomnijmy sobie, jak brzmiał dźwiękowy rebus. Bardzo proszę.
3: Zapraszam panią poseł Pawłowicz na demonstrację 12 o 12. Proszę nie walić się w łeb.
4: Nie. Panie kierowniku, on się na wszystkie sklepy obraża. Pański sklep jest ostatni.
0: I sprawdzamy, jak wam poszło. Kto z was wyłapał ukryte hasło? 2 dwójki, 4 czwórki, 0,66 albo głosówki na naszym Messengerze. Halo, halo, dzień dobry.
5: Halo, halo, no takie rebusy to ja rozwiązuję z palcem w nosie.
0: No tak.
5: A dzisiejszym rebusem jebusem jest łeb jak sklep.
0: O.
5: Pozdro, hell yeah!
0: Pozdro, hell yeah! No jak na palec w nosie, to mówisz całkiem wyraźnie. Wspaniale, zazdroszczę. Dzięki za udział. Dobrego dnia, kochany. Ktoś jeszcze? Halo?
6: Dzień dobry i powiem wam, że to trzeba mieć łeb jak sklep, jak moja żona, że w 3 sekundy od razu już mówi dwoń, dwoń! No i znowu jest pierwsza. To pozdrawiamy. Hell yeah!
7: Hell yeah!
0: O, proszę, hell yeah dla was. Dwugłos, dobrze, współpraca popłaca. Trzymajcie się ciepło, kochani, dzięki. No i ostatni wasz głos, halo.
8: Ten, kto wymyślił dzisiejszego rebusa jebusa, to musi mieć łeb jak sklep. Hell yeah.
0: Hell yeah, no panie kochany, dziękuję bardzo serdecznie, bardzo mi miło. Cóż mogę powiedzieć? Łeb jak sklep, tak jest, oczywiście. No pewnie, że tak. No, czyli właśnie potoczne określenie inteligencji, prawda? Oczywiście, że tak. Gratuluję wszystkim bardzo serdecznie. Poszło jak po maśle, jak zawsze zresztą. Zawodowcy jesteście. Kapelusze z głów dla was. No i dla was oczywiście obiecana satysfakcja. Bierzcie i korzystajcie z niej wszyscy, którzy wyłapali, że chodzi właśnie o łeb jak sklep. Nawet jeśli nie udało wam się do nas przekręcić, mieliście ręce pełne roboty, ale wiedzieliście, wyłapaliście hasło, też zasługujecie na nagrodę. Rebus jebus wraca oczywiście jutro o tej samej porze, ale jutro piątek, więc jak to u nas bywa, do satysfakcji dorzucimy wam coś ekstra na weekend, aby ten był stosunkowo udany. Hehehe. The Cure, Friday I'm in Love. No i nie da się z tym nie zgodzić. Piątek już tuż, tuż, moi drodzy. Tu Rock Radio.

19 minut do godziny 9. Turok Radio, Azyl P i Och Lila. Do Polska klasyka rocka jest dobra, bo jest dobra i polska, jak mawiał mój serdeczny kumpel Druch, z którym no miałem przyjemność poprowadzić kilkadziesiąt powstań Rock Radia. Tomeczku, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Ilo, Blondie i Foo Fighters. Te trzy kapitalne numery zagram dla was jeszcze przed godziną 9 w Rock Radio, więc koniecznie zostańcie z nami.

0: Polsce.
1: Od 15 czerwca do połowy września Aleja Niepodległości przy Filtrowej będzie placem budowy. Tramwaje remontują torowisko, a Veolia przebuduje ważną komorę ciepłowniczą. Tramwaje między Nowowiejską a metrem Pole Mokotowskie pojadą objazdem przez Rakowiecką i Marszałkowską. Czekają Was też zwężenia i zmiany w ruchu. Zachowajcie ostrożność.

niezawodny, pan Dave Grohl i Foo Fighters na antenie Rock Radia, a my wspólnie pędzimy do newsów o godzinie 9, więc kochani, jeśli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi informacjami, to koniecznie zostańcie z Rock Radiem.

0: ostrzega się, że osoby uchylające się działają wbrew swemu interesowi i ogólnemu dobru.
1: Powstanie Rock Radia.
2: Która godzina, pyta rodzina? 9, szanowni państwo. Słuchacie czwartkowego powstania Rock Radia, tu nie zmienia się nic. Kajetan Kajtoruszczyk. Witam wszystkich, no szczególnie tych, którzy dołączyli do nas dopiero teraz. Bardzo dobrze, że jesteście. 2 2 4 4 066 albo głosówki na naszym Messengerze. Zameldowaliście się w Rock Radiu? To oczywiście też zameldujcie się na naszej antenie. Zapraszam bardzo serdecznie, bo powstanie Rock Radia bez was nie miałoby żadnego sensu. A teraz godzina 9 i najważniejsze informacje, które ma dla was Dorota Wardecka. Zapraszamy.
3: Dziś odbędzie się posiedzenie KRS-u w nowym składzie. Wątek Ukrainy pojawi się na sesji Rady Miasta Kielce. Unia chce zmienić zasady handlu uprawnieniami do emisji CO2.
1: Newsy Rock Radia.
3: Dorota Wardecka. W południe zbiera się Krajowa Rada Sądownictwa w nowym składzie. Kilka tygodni temu Sejm wybrał nowych członków KRS-u. By odpolitycznić tę instytucję, stało się to przy udziale środowiska sędziowskiego. Dziś Rada powinna wybrać swojego nowego przewodniczącego. Prawdopodobnie zostanie nim Dariusz Zawistowski, mówi senator i członek KRS-u Krzysztof Kwiatkowski.
4: Pan sędzia Dariusz Zawistowski był już przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa. Świetnie wykonywał te obowiązki. Ten okres wspominany jest w Krajowej Radzie jako taki wyjątkowo dobrze funkcjonującej rad. Bardzo znany cywilista, osoba także, która ma bardzo duże uznanie w środowiskach międzynarodowych.
3: A przed nową KRS ważne zadania, m.in. próba powrotu do europejskiej sieci rad sądowniczych, z której polska KRS została wyrzucona w czasach rządów PiS-u. Kielce nie przekażą ukraińskiemu miastu Winnica, używanych autobusów nie stanie się tak, bo w mieście doszło do politycznej awantury z Ukrainą w tle. Więcej o tym Anna Gmiterek-Zabłocka.
5: Winnica, która jest dla Kielc miastem partnerskim, poprosiła o przekazanie 15 wycofanych z eksploatacji autobusów. Po awanturze, która wybuchła, mer Winnicy wycofał jednak swoją prośbę. Cieszy to przewodniczącego Rady Miasta Macieja Jakubczyka.
6: Jestem Polakiem i mam polskie wartości, szanuję polską historię i mam pewne wymagania.
5: W tle jest oczywiście historyczna awantura o decyzję prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Z tym związany jest również apel radnych Kielc do radnych Winnicy, by zmienić nazwę ulicy Stepana Bandery na inną. Debata i głosowanie nad apelem do radnych z Winnicy dzisiaj na sesji Rady Miasta Kielce.
3: Unia Europejska rozważa reformę systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2, donosi dziennik Financial Times. Bezpłatne uprawnienia przyznawane byłyby na dłuższe okresy niż teraz w zamian za inwestowanie na terenie wspólnoty. Obecne uprawnienia mają zniknąć w 2039 roku, ale według dokumentu, do którego dotarł dziennik, po ewentualnej reformie byłyby one przyznawane jeszcze w latach 40. pod warunkiem, że korzystające z nich podmioty będą dokonywać potrzebnych w Europie inwestycji. W warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka powstanie ośrodek Brain skupiony na diagnostyce i leczeniu chorób mózgu u dzieci. To wspólny projekt Fundacji TVN i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Orkiestra kupi nowoczesny sprzęt, mówi Jerzy Owsiak.
7: 3-teslowy rezonans magnetyczny. Do czego on służy? Do usuwania guzów w mózgach dzieci. Jest to urządzenie niezwykle nowoczesne. Jest tylko kilka na świecie takich urządzeń.
3: A kosztuje ono 16 milionów złotych. Ma zacząć działać za 15 miesięcy. To najstarszy i zarazem najbardziej zielony warszawski konkurs. Mowa o Warszawie w kwiatach. Zarząd Zieleni Miejskiej zachęca mieszkańców do chwalenia się swoimi przydomowymi ogródkami, a także kompozycjami na balkonach lub parapetach, bo i taką nagrodę przyznano w zeszłym roku, mówi Karolina Kwiecień-Łukaszewska z Zarządu Zieleni Miejskiej.
8: To okno nas zachwyciło od samego początku. Znając jeszcze historię, wszystkie rośliny albo zdecydowana większość, która znalazła się na tym parapecie, pochodziła z odzysku. Ktoś wystawił roślinki na śmietnik, a pani je przygarniała i uratowała.
3: A zgłoszenia w tym roku potrwają do końca czerwca.
2: Mateusz Stanicki, zapraszam. Ruszają emocje, na które kibice piłki nożnej na całym świecie czekali ostatnie 4 lata. Przed nami Mistrzostwa Świata. Jakie zaczną się dziś wieczorem? Meczem jednego z gospodarzy Meksyku z Republiką Południowej Afryki. Zanim zabrzmi pierwszy gwizdek, będzie ceremonia otwarcia. Gwiazdą ma być Shakira. Podobne wydarzenia odbędą się także przed pierwszymi spotkaniami w USA i Kanadzie. Start imprezy dziś o 21:00. Hubert Hurkacz przegrał z Węgrem Martonem Fuksowiczem 6-3, 6-7, 6-7 w pierwszej rundzie tenisowego turnieju rangi ATP 250. Na kortach trawiastych z Hertogenbosch. Do drugiej rundy awansował za to Kamil Majchrzak, który wygrał z Finem Otto Virtanenem 6-7, 6-4, 7-6.
1: Pogoda.
3: Czwartek będzie pochmurny i deszczowy, od Lubelszczyzny, Podlasia oraz Warmii.

0: Mazur, przez Mazowsze, Kujawsko-Pomorskie, po zachód Polski. Będą się przesuwać deszczowe, a także burzowe chmury. W zachodnich częściach kraju będzie dziś najchłodniej, od 15 stopni w Szczecinie, przez 17 w centralnej Polsce, do 20 na Podkarpaciu.
1: Biorę sobie rano małpeczkę i do pracy.
2: Yeah.
1: Jestem bardzo wylewny, bo mnie boli, nie?
3: Powstanie Rock Radia.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: 17 minut po 9 w Rock Radiu. Hej i Misie. No i ja też powiem hej, Misie, jesteście tam? Jesteście, bardzo dobrze. Mamy kolejny meldunek na zakładzie, no więc czynię swoją powinność i oddaję antenę wam. 2 2 4 4 066 albo Messenger Rock Radia. Halo, salutens, cześć.
1: No niech już tak będzie, wiecie co?
0: No.
1: Dzisiaj spotkało mnie... No, ulewa mnie spotkała.
0: O, masz.
1: Miało być gradobicie, schowałem auto do garażu. No to musiałem rowerem przyjechać. Przyjechałem, no ale niestety zmokłem.
0: Oj,
1: czego
0: oj.
1: Życzę wszystkim, którzy lubią wodę. To nie trzeba lata. Można spokojnie okay. wyskoczyć i troszeczkę się pomoczyć. Nawet się rymuje.
0: No.
1: Jacula, Strzelce Opolskie. Siemanko!
0: Siemanko, Jacula, dzięki, że wpadłeś. Nie czujesz, że rymujesz? Brawo! Pozdrawiam cię serdecznie. Nie powiem oryginalnie, no ja na ogół na przykład lubię wodę, lubię się pomoczyć, no ale nie zmoczyć, w sensie zmoknąć. No ale kto co lubi, ja tam wam nie będę nigdzie zaglądał, wiadomo. No w komediach na przykład romantycznych, często na deszczu, prawda, wiadomo. Ale powiem wam, próbowałem i na łeb się leje morda mokra, to nic fajnego, naprawdę. Nasz wspaniały szewc Jacula zameldowany. Kto da więcej? Do 10 możecie przekręcić, jeśli macie ochotę. 2 2 4 4 066 albo Messenger Rock Radia. A teraz Supertramp. It's raining again. Tak a propos, kapitan a propos. Łączy nas klasyka rocka.

0: No, numer kapitalny, ale przekaz.
1: Jeszcze w taki dzień.
0: Supertramp, It's Raining Again w Rock Radio, 22, no w zasadzie 23 minuty po godzinie 9. Na horyzoncie, kochani, grupa Marillion i Dire Straits z numerami, które tylko my mamy przyjemność dla was grać. Więc naprawdę, proszę zostać z nami za darmo i przy okazji na zdrowie wyjdzie. To się po prostu opłaca. Typowe win-win. Tu Rock Radio.
2: Tu Rock Radio. Tu Rock Radio.

jak pisać balladę, to właśnie tak. Ticket to Heaven i oczywiście niezawodne Dire Straits. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, no co myślę, słychać bardzo wyraźnie. 27 minut do godziny 10. A ja, kochani, przypominam, że jeśli coś ostatnio odwaliliście, przydarzyła wam się jakaś, nie wiem, historia, albo komuś, kogo na przykład znacie i uważacie, że taka historia wpisuje się w kategorię historii rock'n'rollowych, no to łapcie za telefon i opowiedzcie nam ją, dzwoniąc na 2 2 4 4 0 66 albo zostawiając głosówkę na naszym Messengerze, bo codziennie po południu w Rock Radiu wybieramy spośród was rock'n'rollowca dnia właśnie. Słuchamy tych wszystkich waszych często powalonych historii i te absolutnie najbardziej rock'n'rollowe nagradzamy różnymi, często praktycznymi fantami i tym razem, uwaga, uwaga, jest to worek z logo Rock Radia, a w nim, trzymajcie się mocno, nasza koszulka, kubek ceramiczny, oczywiście z logo Rock Radia, nasza maskotka Lucek, którą lata temu stworzyła nasza młoda słuchaczka, oraz autobiografia samego Ozziego Osborna. No, szanowni państwo, umówmy się, zestaw wyjątkowy. Myślę, że już tutaj u niektórych z was słyszę zacieranie rączek. Bardzo dobrze. Więcej szczegółów o naszym konkursie na Rock'n'Rollowca Dnia poczytacie, jak zawsze, na naszej stronie rockradio.pl. A teraz The Kinks, You Really Got Me. Lewy pas gaz. Wrzucamy kolejny bieg. Tu Rock Radio.

John Bon Jovi i Bon Jovi, czyli takie rockowe masło maślane, You Give Love a Bad Name, za 20:10, tu Rock Radio, do naszego studia rock radiowego kroczy już powoli mój fantastyczny zmiennik Kuba Kaleta. Za chwileczkę wypytam go tutaj na antenie, co dla was przygotował, aby zabawiać was do godziny aż 15, ale wcześniej jeszcze trochę mam czasu, więc zagram dla was coś od siebie. Twisted Sister, No Doubt i The Doobie Brothers. Takie trzy perełki już za moment, tylko w Rock Radio. Zostańcie z nami.

0: The Doobie Brothers, Long Train Running. No i właśnie nasz klasycznie rockowy pociąg dojeżdża do stacji końcowej Powstania Rock Radia.
1: Bo no,
0: powstanie
1: właśnie.
0: Rock Radia, no właśnie,
1: co to w ogóle?
0: Powstanie Rock Radia kończy się o godzinie 10, ale już teraz do studia, do naszego pociągu wsiada nowy motorniczy, Kuba Kaleta.
1: Dzień
0: który
1: dobry.
0: Zawiezie was do godziny 15, dobrze?
1: No do 15, tak? No. Widzę, że słuchasz po prostu Rock Radia uważnie.
0: Kochany, jestem omnibusem Rock Radia.
1: Heś, no.
0: Kuba Kaleta z wami. Kochany, co masz po godzinie 10 dla naszych słuchaczy?
1: Po 10 w cyklu W Mgnieniu Rocka razem z Olą Konopką sprawdzimy, czy do studia nagraniowego lepiej założyć zegarek mechaniczny czy elektroniczny.
0: Aha, czyli to ma znaczenie.
1: No, ma to znaczenie.
0: Ty to umiesz zahachmęcić.
1: No o to właśnie chodzi, tak? Słuchaj, to jest dziennikarstwo.
0: No
1: że
0: tak.
1: Coś wiesz, tak, ale nie mówisz tego od razu teraz, tak? Tylko tak gadasz, żeby nie było wiadomo, o co chodzi,
0: żeby
1: później się okazało, że to nie był clickbait. To też jest ciężkie, no nie? Że ja bym powiedział, że jedna rzecz, która coś tam, nie uwierzysz, co zrobili? Spoiler, nic nie zrobili.
0: To jest właśnie, proszę Państwa, zajawianie. Zajawiać, czyli?
1: Mówić o czymś naprawdę często.
0: Tak jest, brawo, wspaniale, fantastycznie. To jest też ciekawe, że ja znam godziny programów, a ten człowiek jest po prostu inteligentnym radiowcem.
1: Kurczę,
0: kochany,
1: miłe,
0: a po godzinie 12 będą białe kruki, też co będzie w białych krukach?
1: No tutaj, moi drodzy, przeniesiemy się do takich czasów, kiedy w muzycznych telewizjach, po pierwsze była muzyka jeszcze,
0: no,
1: a po drugie w tej muzyce były zespoły z D na początku i z rzeczownikami w liczbie mnogiej w nazwie tam po tym D.
0: Jezus Maria,
1: no co? No,
0: ja nawet nie umiem sobie tego na grafie w głowie.
1: No proste to jest, daj spokój.
0: Naprawdę?
1: No.
0: Ale wiesz, ja nie zdałem matury z matematyki w pierwszym terminie, więc może to już rzutuje po prostu na moją przyszłość. No trudno.
1: No słuchaj, powiem ci tak.
0: Wyszedłem z szafy.
1: Myślę, że warto. A to w którym zdałeś terminie?
0: W drugim.
1: Okej. Okay.
0: W drugim tak.
1: A ile jest możliwych terminów?
0: Dwa. Chyba.
1: A potem,
0: może jest trzeci.
1: A potem co?
0: Trzeci jest, jak zostajesz na kolejny rok.
1: A, okej.
0: Okay. A potem jest czwarty, piąty i tak dalej.
1: Rozumiem, no dobra.
0: Kuba Kaleta zostaje z wami. Będzie sterował tą naszą wspaniałą rockową łajbą.
1: No, widzę, że już zmieniłeś środek lokomocji, bo od pociągu
0: No, żeby nudno nie było na człowieku. Dobra, ile można czasu po torach jeździć?
1: No
0: teraz wrzućmy się trochę do wody, zważywszy, że no aura jest, jaka jest.
1: No właśnie.
0: Niestety można troszeczkę zmoknąć, ale kochani, mimo wszystko życzę wam dobrego dnia i słyszymy się jutro w Powstaniu Rock Radio o godzinie 6, a jutro już piątek. Będzie się działo. Trzymajcie się, pa, pa. Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Cześć, tu Kuba Kaleta. Po 10:00 na dobry początek zapuścimy sobie nieśmiertelny hit Midnight Oil, ale wcześniej newsy.
2: To była kolejna noc z wymianą ognia na Bliskim Wschodzie. Jarosław Kaczyński zeznawał wczoraj w prokuraturze. Tłumy w Barcelonie na otwarciu najwyższej wieży Bazyliki Sagrada Familia.
0: Newsy Rock Radia.
2: Dorota Wertycka. Po drugiej nocy amerykańskiego bombardowania Iranu Teheran przeprowadził serię ataków odwetowych. Celem były bazy wojskowe Stanów Zjednoczonych w całym regionie. Doniesienia z Bliskiego Wschodu zbiera dla nas Cezary Jaszczyk.
3: Irańczycy wystrzelili pociski na bazy w Jordanii, Bahrajnie i Kuwejcie. To ostatnie państwo na kilka godzin całkowicie zamknęło swoją przestrzeń powietrzną. Wcześniej Amerykanie drugą noc z rzędu bombardowali różne cele w Iranie. Między innymi systemy obrony powietrznej, radary i jednostki dowodzenia. Eksplozje było słychać w różnych częściach kraju. Najsilniejsze ataki objęły południe. Prezydent Donald Trump nie wyklucza kolejnych uderzeń, by wywierać presję na reżim. No cóż, będziemy ich atakować. I to atakować bardzo mocno. Trump stwierdził, że Irańczycy zapłacą wysoką cenę za, jak to ujął, zbyt długie negocjacje. A jedyne, co Teheran powinien zrobić, to usiąść do stołu i zacząć podpisywać dokumenty o porozumieniu.
2: Po blisko 9 godzinach przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego pełnomocnicy austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera spodziewają się kolejnych decyzji prokuratury, w tym możliwych zarzutów. Chodzi o sprawę tzw. dwóch wież, czyli planowanej budowy wieżowców przez spółkę Srebrna i spór o wynagrodzenie dla austriackiego biznesmena. Prezes PiSu podczas wczorajszego przesłuchania oświadczył, że prokurator prowadząca sprawę jest, cytuję, nielegalna, ale zgadza się na udział w przesłuchaniu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej prokurator Piotr Skiba.
4: Pan świadek udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania, pomimo tego, że był pouczony o możliwości odmówienia odpowiedzi na zadane pytania. Natomiast świadek ani razu nie skorzystał z tego prawa.
2: Prokuratura będzie teraz analizować protokół z przesłuchania i deklaruje, że wyczerpała listę świadków w tym postępowaniu. Polska rozwija się gospodarczo i militarnie, powinna być traktowana jak równy partner, stwierdzili niemieccy posłowie podczas debaty w Bundestagu dotyczącej relacji między Berlinem i Warszawą. Postulowali m.in. rozbudowę transgranicznych połączeń kolejowych i utworzenie polsko-niemieckiego zgromadzenia parlamentarnego, a także funduszu dla żyjących polskich ofiar niemieckich zbrodni. Niemcy w związku z 35. rocznicą podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie mają zwrócić Polsce m.in. zrabowany w trakcie II wojny światowej pierścień Jagiellonów. 120 tysięcy osób zgromadziło się wczoraj w Barcelonie wokół Bazyliki Sagrada Familia, gdzie odprawił mszę papież Leon XIV. Przy okazji uroczyście została otwarta najwyższa z 18 wież Bazyliki.
5: Ha sido muy emocionante, muy bonito.
6: To było bardzo ekscytujące, piękne, a obecność papieża tutaj była inspirująca. Ceremonia była niezwykła, wspaniałe światła, wszystko piękne. To było spektakularne, wzruszające.
2: Papieska msza i inauguracja najwyższej wieży odbyła się dokładnie w 100. rocznicę śmierci architekta bazyliki Antonia Gaudiego. Jeśli dzieci w wieku przedszkolnym śpią nieregularnie, mają gorsze zdolności językowe i pamięć, zauważyli naukowcy. Liczy się zarówno długość snu, jak i jego pora. Dzieci w wieku przedszkolnym, czyli od 3 do 5 lat, powinny spać regularnie po 10-13 godzin na dobę.
0: Newsy Warszawa.
7: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Rozpoczął się sezon rowerowy. Choć jednoślady oferują atrakcyjną formę wypoczynku, należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa. O rozwagę apeluje aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
8: Każdy uczestnik ruchu, kierowca, rowerzysta, pieszy czy użytkownik hulajnogi ma wpływ na to, czy na drodze będzie bezpiecznie. Apelujemy o ostrożność, rozsądek i stosowanie się do przepisów.
7: Warto pamiętać, że od 3 czerwca kask stał się obowiązkowy dla wszystkich rowerzystów do 16 roku życia. Tymczasem rowerzyści mogą już korzystać z nowej trasy wzdłuż Alei Solidarności i ulicy Leszno na Woli. Powstał tam ponadkilometrowy odcinek drogi rowerowej, który połączył Bemowo ze Śródmieściem. Przebudowano także skrzyżowanie z ulicą Żelazną. Przenosimy się na Wolę. Policjanci zatrzymali tam mężczyznę, który groził swoim sąsiadom. 29-latek miał wtargnąć do jednego z mieszkań i uszkodzić drzwi innego lokalu. Naruszył też nietykalność cielesną i groził trzem osobom. Łącznie usłyszał 6 zarzutów i aresztowano go na 3 miesiące. A za godzinę powiem więcej o samolocie, który krótko po starcie musiał wracać na Okęcie.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Pogoda.
7: 18 stopni w najcieplejszym momencie dnia, tyle mają pokazać termometry w Warszawie. Dzisiaj możemy spodziewać się ponownie sporego zachmurzenia i wciąż też przelotnych opadów deszczu. Od czasu do czasu na niebie mają też pojawić się przyjemności.

0: jaśnienia. Wiatr mamy nieco silniejszy, a ciśnienie w normie. Jutro prognozowana jest podobna aura i tak ma w zasadzie wyglądać pogoda do końca tego tygodnia, choć w niedzielę zrobi się wyraźnie cieplej.
1: Rock Radio 103,7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Rock Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć Ola.
1: Cześć Kuba, jestem, a to dlatego, że już za chwilę będziemy opowiadać o kolejnej rocznicy w cyklu W mgnieniu roka. No właśnie, co będziemy dziś robić? Będziemy rozszyfrowywać pewne słowo tytułowe.
0: Jest to słowo egzotyczne.
1: Tak.
0: Nieznane wszystkim powszechnie, no. Tak sądzę. No ale ze znajomością, z tą wiedzą, którą zdobędziecie słuchając odcinka cyklu W mgnieniu roka, będziecie mogli na przykład popisać się na imprezach rodzinnych.
1: Na przykład, bardzo fajne. I że słyszeliście coś takiego, że o, Kuba i Ola opowiadali o tym w cyklu W mgnieniu roka.
0: Na chrzcie, komunii albo konsolacji.
1: Więcej już za chwilę w Rock Radio.

0: You're unbelievable. I to jest kapitalny kawałek na rozruch i nawet proszę z tym nie dyskutować, bo to są fakty, a z faktami się nie dyskutuje, tak wiem, muszę wypić kolejną kawę, ale spokojnie, ja się jeszcze tutaj rozkokoszę na antenie Rock Radia IMF. To jest swoją drogą jedna z propozycji do klasycznej dziesiątki, można głosować na rockradio.pl, a kolejne notowanie, no już jutro po godzinie 18, 204 notowanie. Swoją drogą, mamy dokładnie 10.30, dobra, okłamałem was, jest 10.31 w tym momencie i w związku z tym, jak zwykle o tej porze odpalamy rockowy wehikuł czasu, który dzisiaj zabiera nas do samego początku lat 80.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
0: I dzisiaj przenosimy się do roku 1982. To właśnie w tym roku na ekrany polskich kin wchodzą filmy Anna i Wampir, Konopielka, Wabank oraz Znachor, a także z 10-letnim poślizgiem Wejście Smoka. Na zagranicą swoją premierę mają filmy Duch, Łowca Androidów, Rambo Pierwsza Krew, Wybór Zofii, 48 godzin oraz Spokojnie to tylko wypadek. Do sklepu trafiają pierwsze odtwarzacze płyt kompaktowych marek Sony i Philips, a po śmierci Leonida Breżniewa, przywódcą Związku Radzieckiego, zostaje Jurij Andropow.
2: Za to dokładnie 44 lata temu, czyli 11 czerwca 82 roku, wychodzi singiel zespołu The Clash pod tytułem Rock the Casbah. Jest to numer pochodzący z piątej płyty zespołu pod tytułem Combat Rock.
0: To jest kawałek w klimatach nowej fali i takiej tanecznej odmiany punk rocka. Muzykę do tego numeru skomponował prawie w całości perkusista The Clash, czyli Topper Hedon. I to jest o tyle nietypowe, że przeważnie za warstwę muzyczną odpowiadali w The Clash wokalista i gitarzysta Joe Strummer oraz gitarzysta Mick Jones. Natomiast algierski muzyk rockowy Rachid Taha twierdzi, że inspiracją do napisania tego numeru mogła być taśma demo, którą kilka miesięcy wcześniej właśnie pan Rachid Taha dał muzykom The Clash.

0: Ale czy tak było? Czy to jest przypadek piosenki Video Games Lany Del Rey, która ma ukradzioną melodię? Tego nie wiemy.
1: Ciekawe.
0: No i jeszcze a propos warstwy muzycznej, to jak się dokładnie wsłuchacie w ten kawałek, to mniej więcej w połowie utworu słychać elektroniczne brzęczenie. I co ciekawe, to jest dźwięk alarmu elektronicznego zegarka, który Mick Jones miał na ręce. I ten zegarek wygrywał melodię tradycyjnej amerykańskiej pieśni Dixie.
1: Ja powiem, że tekst utworu przepełniony jest różnymi zapożyczeniami, ponieważ mamy tutaj hebrajski, turecki, arabski i tytułowa kasba to arabska nazwa, która oznacza twierdzę, fortyfikację czy cytadelę.
0: Kasby można spotkać w krajach Afryki Północnej, zwłaszcza w Maroku i w Algierii. No i ten tytuł i te zapożyczenia z tych egzotycznych języków nie są wcale przypadkowe, dlatego że tekst tego numeru opowiada taką historię fikcyjnego kraju leżącego gdzieś w Azji Zachodniej albo Afryce Północnej. No i władca tego kraju zakazał mieszkańcom słuchania zachodniej, zgniłej, kapitalistycznej muzyki rockowej. Mieszkańcy oczywiście nie usłuchali władcy i zaczęli protestować, a także organizować koncerty rockowe w świątyniach i na placach. No i skończyło się to tam interwencją zbrojną. Taka po prostu historia z czasów zimnej wojny. Dzień jak co dzień.
2: W mgnieniu roka w Rock Radio.

nóżka sama chodzi, a jeżeli chcecie właśnie w takim rytmie wejść w weekend, no to zagłosujcie na ten kawałek na rockradio.pl, bo to jest jedna z propozycji do klasycznej dziesiątki, a kolejne notowanie waszej ulubionej listy przebojów klasyki rocka jutro po 18, a znacznie wcześniej, bo już za chwilę posłuchamy sobie takiego numeru, który najpierw nagrał zespół Head East, a parę miesięcy po wydaniu singla właśnie tego w ich wykonaniu panowie z Rainbow stwierdzili, że no nie, no my to zrobimy lepiej. No i zrobili. No i w sumie zrobili dobrze, bo to jest świetny kawałek. Już za chwilę Rainbow, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

0: No, to jest tak zwany numer z tekstem. Klasyka rocka od Boba Dylana. W newsach o 11 sprawdzimy, jak po ostatnich ulewach wygląda sytuacja w Małopolsce, a po 11 będzie numer z tekstem. Ale dla odmiany polskim. To już za chwilę w Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: największego tego typu obiektu w Europie. Odcięcie zasilania spowodował atak na jedną z podstacji elektrycznych. Cezary Jaszczyk.
1: Za Ukrainą kolejna niespokojna noc. Z raportów armii wynika, że Rosjanie wystrzelili ponad 220 dronów i 2 Iskandery. Ukraińcy potwierdzili 9 trafień, między innymi w miasto Konotop w obwodzie sumskim, które jest teraz odcięte od dostaw wody, prądu i gazu. Ale niespokojną noc znowu miała też sama Rosja. Ukraińskie drony trafiły w rafinerię na południe od Krasnodaru. Na terenie obiektu doszło do pożaru. Ukraińcy kilkukrotnie uderzyli też w Krym. W ostatnim czasie i tak sparaliżowany częstymi atakami.
0: Po mocnych, intensywnych opadach deszczu w Małopolsce gwałtownie wzrósł poziom wody w górskich potokach i rzekach. MGW informuje o lokalnych przekroczeniach stanów ostrzegawczych na Dunajcu i Sękówce. W Zakopanem spadło niemal 56 litrów wody na metr kwadratowy. Na hali Gąsienicowej oraz na Kasprowym Wierchu odnotowano blisko 40 litrów na metr kwadratowy. Przed trudnymi warunkami w górach ostrzega Tatrzański Park Narodowy. Niektóre szlaki są zalane i MGW wydało alerty przed nawałnicami, m.in. dla południowej Polski. Sejm rozpatrzy dziś rządowy projekt nowelizacji kodeksu pracy. Projekt zwany jest także ustawą antymobbingową. Drugim ważnym projektem jest ustawa karająca za tzw. patostreaming, czyli za treści publikowane w internecie, które pokazują lub propagują zachowania niedozwolone, na przykład picie alkoholu albo przemoc, mówi współautorka projektu Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej.
2: Musimy tutaj skupić się na tych najpoważniejszych przestępstwach i na streamowaniu właśnie tych przestępstw. Poniżanie, przemoc, wykorzystanie seksualne, ale także przemoc wobec zwierząt, czy też poniżające traktowanie innej osoby.
0: A Sejm wybierze dziś też nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Smog może być jednym z czynników wpływających na grę piłkarzy podczas Mistrzostw Świata w USA, Kanadzie i Meksyku, które zaczynają się dziś. Badania z Polski i Azji wskazują, że zanieczyszczone powietrze może obniżać wydolność zawodników, spowalniać tempo gry i zwiększać liczbę błędów na boisku. 48 drużyn, 104 mecze i 39 dni. Tak będzie wyglądał piłkarski mundial w liczbach. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej ruszają dziś wieczorem. Więcej o tym Mateusz Stanicki.
3: Imprezy z takim rozmachem jeszcze nie było. Na początek o organizatorach, którymi w tym roku są aż 3 kraje: Kanada, USA i Meksyk. Co za tym idzie, będą 3 ceremonie otwarcia, po jednej na każdego gospodarza. Na początek dzisiaj wieczorem w Meksyku, który na otwarcie zmagań podejmie Republikę Południowej Afryki, ale zanim pojawią się emocje sportowe, będą doznania kulturalne, bo mecz poprzedzi koncert, którego gwiazdą będzie Shakira. Mówiąc o rozmachu, to teraz jeszcze o liczbie uczestników, bo do Ameryki dotarły reprezentacje z 1/4 globu. FIFA zmieniła format rozgrywek. W poprzednich edycjach o Mistrzostwo Świata walczyły 32 reprezentacje. To wpłynie także na kalendarz, bo mecze potrwają ponad miesiąc. Spotkania Mistrzostw Świata będą rozgrywane na 16 stadionach. Finał 19 lipca na MetLife Stadium w East Rutherford, niedaleko Nowego Jorku w Stanach Zjednoczonych.
0: Polska na mundialu nie zagra. W ostatnim meczu barażowym biało-czerwoni przegrali ze Szwecją.
4: Newsy Warszawa.
5: Natalia Puśmierz, zapraszam. Od początku roku na akwenach na terenie Warszawy i Mazowsza utonęło już 7 osób. Dlatego każdego roku samorząd województwa wspólnie z policją oznacza niebezpieczne miejsca i tworzy listę czarnych punktów wodnych. Na Mazowszu jest ich 114, a w Warszawie 23, mówi Marcin Zawadzki z policji.
6: Każde miejsce może być niebezpieczne. To, że w danym miejscu jest czarny punkt wodny, oznacza, że w tym miejscu wydarzyło się coś złego i należy na to miejsce szczególnie zwracać uwagę.
5: Ofiarami są najczęściej dorośli mężczyźni, a największe zagrożenie występuje w rzekach. Teraz zaglądamy na Okęcie. Ostatnio samolot lecący z Warszawy do Czarnogóry musiał zawrócić na lotnisko Chopina krótko po starcie. Powodem była usterka podgrzewania szyby w kokpicie. Zdecydowano o podstawieniu innej maszyny, aby kontynuować rejs. Jeszcze jedna informacja. Przed Pałacem Kultury i Nauki odbędzie się nowy festiwal, a chodzi o Centralny Plac Muzyki. Zaplanowano go między 19 czerwca a 7 lipca. W programie znalazły się koncerty symfoniczne, opera, musicale i muzyka filmowa. Za godzinę powiem za to więcej o nowościach w Stołecznym Zoo.
4: Rock Radio 103 i 7 FM. Pogoda.
5: Sporo chmur na niebie, możliwe przelotne opady deszczu, ale od czasu do czasu też przejaśnienia. Tak do końca dnia, zdaniem synoptyków, będzie wyglądała pogoda we Warszawie. Termometry maksymalnie pokażą 18 stopni i taka będzie również ta odczuwalna temperatura. Wiatr ma być nieco silniejszy, ale za to ciśnienie jest w normie. Jutro ma być podobnie. I tak do końca tego tygodnia możemy spodziewać się deszczu, ale w niedzielę ma się zrobić wyraźnie cieplej.
4: Rock Radio 103 i 7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: in. Rama, lama, bama, lama, rock and roll is
1: king. No i kawę pić już nie trzeba po takiej dawce energii. Klasyka rocka od Electric Light Orchestra w Rock Radio, a my już za chwilę posłuchamy sobie kolejnego wielkiego hitu rockowego, oczywiście lat 80. Neil Young. Już za moment, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
2: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Te smyczki nadają takiego klimatu temu numerowi, no i przy okazji jakoś tak też uspokajają. Tak już mam z tym numerem. To klasyka rocka od Oasis. W Rock Radiu jest dokładnie 11:30, a ja przypominam, że my po 15:00 jak zwykle wyruszamy na poszukiwania rock'n'rollowca dnia i w związku z tym czekamy na wasze albo cudze przypałowe historie opowiedziane waszymi ustami, albo do telefonu, albo podesłane w głosówkach na Messengerze. No i dzisiaj naprawdę warto postarać się o to, żeby zostać rock'n'rollowcem dnia, dlatego że poza tym tytułem na zwycięzcę czeka no naprawdę bogaty zestaw nagród. Worek Rock Radia, a w tym worku nasz kubek, nasza koszulka, Lucek, czyli nasza rogata maskotka, a do tego również autobiografia Ozziego Osborna. No powiem wam, że takiej kumulacji nagród to chyba dawno nie było na antenie Rock Radia. Jeżeli zastanawiacie się, że wasza historia nadaje się do konkursu na rock'n'rollowca dnia, no to posłuchajcie jednej z tych anegdotek, które trafiły ostatnio do naszej skrzynki.
1: Chciałbym zgłosić rock'n'rollowca dnia mojego brata. Mhm. Mianowicie rzecz działa się 30 lat temu, mhm, w lany poniedziałek. Była piękna pogoda. Policja w Warszawie przejeżdżała z starami, takimi samochodami dużymi, z włazem na dachu. Mhm. Mieliśmy zakaz wychodzenia z domu i mój brat wpadł na pomysł, żeby zrobić psikus z policji. Rzucił reklamówkę wody przez właz do stara. Centralnie wrzucił, po drugiej stronie samochód stał. Jak wpadła ta reklamówka z wodą, policja wyskoczyła z tego samochodu i przyszli do nas, bo zobaczyli, kto to zrobił. Oczywiście nie otworzyliśmy, bo nie było rodziców, ale po świętach przyszedł dzielnicowy i wszystko opowiedział rodzicom. Mieliśmy czerwone pupy.
0: No czyli lany był nie tylko poniedziałek, ale i wtorek. Na wasze historie do rock'n'rollowca dnia czekamy pod numerem 22440066, przy czym my nie oddzwaniamy. Wybieracie ten numer i od razu nawijacie do słuchawki swoją historię, ale możecie również podesłać anegdotkę w głosówce na Messengerze. Po 17:00 dowiemy się, kto zostanie rock'n'rollowcem dnia i kto zgarnie worek Rock Radia, a w tym worku kubek, koszulka, Lucek, czyli nasza rogata maskotka, i do tego autobiografia Ozziego Osborna. Już teraz Bob Marley i The Wailers w Rock Radia.

To jest numer, którego bardzo przyjemnie słuchacie w aucie, ale nie tylko. Klasyka rocka od Poison w Rock Radiu za 20 minut. Będzie 12, a my już za chwilę posłuchamy sobie protest songu legendarnego, który najpierw został nagrany przez Boba Marleya i grupę The Wailers, a kilka miesięcy później swoją wersję nagrał Eric Clapton i powiem wam, że ja do dzisiaj nie wiem, która z tych wersji jest bardziej popularna. Obie są świetne. Już za chwilę ta w wykonaniu Erica Claptona, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

No powiem tak, to jest jeden z najważniejszych gitarowych riffów w historii muzyki rockowej i myślę, że to nie są słowa przesadzone. Klasyka rocka od The Trucks w Rock Radiu. Za 8 minut będzie 12, a my wieczorem będziemy oczywiście grać klasykę rocka i będziemy sobie jej wspólnie słuchać. A zmierzam do tego, że również wieczorem, takim późnym, w naszym studiu pojawi się niezły gość Rock Radia i już teraz mogę wam zdradzić, że dziś tym niezłym gościem będzie Maria Kowalska, czyli aktorka, którą znamy chociażby z serialu Piekło Kobiet oraz z nowej wersji Znachora, Rysiek Brzeziński. Wieczorem porozmawia z nią o tym, czym jest aktorski płodozmian, o tym, czy chciałaby zmienić swój wizerunek aktorki grającej w produkcjach kostiumowych, a także o tym, jak pewnymi ćwiczeniami można zaskoczyć taksówkarzy i przechodniów w parku. No i to nie będą jedyne tematy tej audycji. Na rozmowę Ryśka Brzezińskiego z Marią Kowalską w programie Niezły Gość Rock Radia zapraszam was na 22. Pierwsze zwiastuny tej rozmowy już po godzinie 20 na naszej antenie, a już teraz numer, od którego zaczęła się wielka kariera zespołu Texas. No i to przy okazji bardzo przyjemny numer. To klasyka rocka z końcówki lat 80. w tym wypadku w Rock Radio.

0: No i takie rzeczy tylko w Rock Radio. To klasy karaoke od Texas w newsach o 12. Sprawdzimy, czy możemy się spodziewać kolejnej fali burz i ulew, a po 12 posłuchamy bezdyskusyjnie jednego z największych rockowych hitów lat 80. w Rock Radio.
1: Tu Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 12 na rozruch wleci ponadczasowy kawałek Queen, ale wcześniej sprawdzamy sytuację w kraju i na świecie.
2: Niebezpieczna pogoda powoli odpuszcza, ale nie wszędzie. Raport na temat przemocy rówieśniczej wśród uczniów i powitanie z Polską nowych samolotów F-35.

0: Warszawskiego. Mówimy tutaj o powiecie gorlickim oraz nowosądeckim.
1: Mocniej popada i powieje także na zachodzie kraju. Tam również burze. Alarmujące wyniki raportu w sprawie przemocy rówieśniczej. W ciągu ostatniego roku aż 89% polskich uczniów doświadczyło przemocy fizycznej lub tej w internecie. Najczęściej było to wyśmiewanie i krytykowanie wyglądu, ale skala innych też jest duża, mówi współautor badania, socjolog Szymon Wójcik.
2: Ponad połowa uczniów doświadczyła bicia, prawie 1/5 takich sytuacji jak kradzież przedmiotów, czy napad przez grupę, czy bandę, więc takie rzeczy niestety też są dosyć powszechne.
1: Co 10 uczeń nie wie, kogo prosić o pomoc. Co 3 z tych, którzy poskarżyli się dorosłym na przemoc, twierdzi, że nie spotkał się z żadną realną reakcją. Autorzy raportu przebadali ponad 140 tysięcy uczniów. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański weźmie udział w konferencji poświęconej odbudowie jego kraju, która odbędzie się za 2 tygodnie w Gdańsku, zapewnia pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal.
3: Formuła tej konferencji zakłada wspólne zaproszenie polskie i ukraińskie, podpisane przez premiera Polski i prezydenta Zełańskiego. I szczerze mówiąc, nie wiem, skąd się biorą te pytania, dlatego że w tej sprawie nic się nie zmieniło. Co do zasady, to jest wspólne wydarzenie.
1: To odpowiedź na powracające pytania o udział prezydenta Ukrainy w tym wydarzeniu. W związku z napięciem między Warszawą a Kijowem, po tym jak Zełański nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. 12 policjantów zostało rannych w drugiej nocy zamieszek w Irlandii Północnej. Funkcjonariusze zatrzymali też kolejnych 16 osób. Na miejsce ściągane są posiłki z innych części Zjednoczonego Królestwa, bo miejscowa policja nie radzi sobie z opanowaniem sytuacji. Zamieszki wybuchły po brutalnej napaści w Belfaście, za którą stał 30-letni Sudańczyk. I na koniec zmieniamy temat. Nowy nabytek polskiej armii, czyli samoloty F-35, przeleci po polskim niebie. Jutro wojskowi piloci wykonają uroczyste przeloty nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem w ramach wydarzenia Powitanie z Polską. Nad Gdańskiem myśliwce pojawią się około 9.45, krótko po 10.00 przelecą nad Warszawą, wykonując przelot wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli Warszawskiej. Trasę zakończy przelot nad Krakowem około godziny 10.35. Formacja będzie widoczna nad Wisłą w rejonie Wzgórza Wawelskiego. Pierwsze samoloty F-35 trafiły do Polski w zeszłym miesiącu.
4: Newsy Warszawa.
5: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Rozpoczął się sezon rowerowy. Oprócz odpowiedniego przygotowania i znajomości przepisów, na bezpieczeństwo użytkowników tych jednośladów duży wpływ ma dobór sprzętu, mówi Błażej Marysz z Warszawskiego Klubu Kolarskiego.
6: Błędem popełnianym przez użytkowników jest zły dobór roweru, czyli za duży rower bądź za mały rower. Zawsze na takim rowerze się jeździ trochę mniej bezpiecznie. Trzeba zwrócić uwagę na to, jak wysoko ma się wysunięte siodełko, jak daleko jest kierownica od tułowia.
5: Warto pamiętać także o kasku, który stał się obowiązkowy dla osób do 16 roku życia. Przenosimy się na Pragę Północ. Tam 2 mężczyzn zostało przyłapanych przez kamery monitoringu na kradzieży kwiatów z miejskiej rabaty. Do zdarzenia doszło przy ulicy Łochowskiej. Straty oszacowano na 420 zł, a sprawa trafiła na policję. Zaglądamy jeszcze do stołecznego zoo, a tam powstał nowy pawilon dla 37 pingwinów. Zwierzęta po raz pierwszy wyszły już na nowy wybieg z basenem i strefami lęgowymi. Inwestycja kosztowała blisko 15 milionów złotych.
4: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
5: Do końca dnia we Warszawie możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Będzie spore zachmurzenie, chociaż od czasu do czasu na niebie ma także pojawić się słońce. Termometry maksymalnie pokażą 18 stopni. Wiatr mamy nieco silniejszy, ale za to ciśnienie jest w normie, co powinno na nas w miarę pozytywnie wpływać. Jutro przewidywana jest podobna aura i tak ma wyglądać pogoda do końca tego tygodnia. Cieplej zacznie robić się w niedzielę.
4: Rock Radio 103,7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Rock Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka.
1: Jest też Kubak, ale no ta, co ty taki rozbawiony, rozkaszany?
0: No dlatego, że
1: dzisiaj
0: ja powiem tak, ja bardzo lubię tę naszą tak zwaną pozycję w ramówce,
1: tak?
0: Czyli cykl Białe
1: Ojej,
0: Kruki.
1: Ja też
0: no,
1: bardzo.
0: Powiem ci, że, powiem ci Ola tak, jak już nas wezmą do tego BBC, tak? No to mnie będzie żal trochę tutaj tych Białych Kruków.
1: No. Ja będę bardzo smutny.
0: Ja w ogóle nagrywam od początku te nasze, wiesz, audycje na kasety i później w domu będę odpalał kominek, tak?
1: I sobie słuchał tego jeszcze.
0: Tak, świece
1: no,
0: zapachowe. I będę włączał sobie z magnetofonu właśnie nasze stare audycje, tak? No i tyle, no i będę wspominał, będę sączyć
1: no
0: oczywiście,
1: piękne,
0: tak? Będę sączyć sok,
1: dajesz
0: sok karotka.
1: Okay.
0: Gdzie jaka jest skóra potem po soku
1: Dobra,
0: karetka?
1: Ale poczekaj, no. poczekaj, bo po no. coś tu jesteśmy. Dlaczego
0: no tak.
1: my tu jesteśmy? O
0: no.
1: czym dziś?
0: A no właśnie, jesteśmy tutaj po to, żeby powiedzieć, że już za chwilę, w właśnie kolejnym odcinku cyklu Białe Kruki, opowiemy o zespole, który no myślę, że szczególne miejsce zajmuje w sercu wielu milenialsów. I nie chodzi tylko o smutną młodzież, żeby nam tu nie zarzucano, tak?
1: No.
0: To również chodzi o młodzież wesołą. I to będzie też, proszę państwa, płyta, która ma obecnie, w obecnym kształcie, bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Bo płacisz za jedną płytę,
1: a dostajesz trzy
0: płyty. No to proszę państwa, to w moim markecie osiedlowym takich promocji nie ma.
1: 42 piosenki w bonusie.
0: No i nie trzeba mieć żadnej aplikacji, żadnych tam tych świeżaków nie trzeba zbierać, nic. Po prostu idziesz do sklepu i
1: Dobra,
0: masz.
1: Dobra, bo już się zagalopowałeś. Więcej szczegółów o tym wszystkim już za chwilę w cyklu Białe Kruki w Rock Radio.

0: też to jest klimatyczny kawałek i swoją drogą to jest jeden z tych numerów, które usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. To Genesis w Rock Radio. Za 29 minut będzie 13, więc my jak zwykle o tej porze zaglądamy głęboko do archiwów klasyki rocka i wyciągamy z nich na światło dzienne kolejną perełkę.
1: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta, a dziś porozmawiamy o płycie Employment zespołu Kaiser Chiefs.
0: Czyli po polsku zatrudnienie.
2: Tak. Płyta pochodzi z 2005 roku, no i co? Zaproponował nam ją nasz słuchacz Grzegorz.
0: Stały słuchacz.
2: Wiadomości na Facebooku.
0: Stały słuchacz i stały komentowacz.
2: Tak jest.
0: No.
2: Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy. Wszystkie konta Grzegorza. No co?
2: Czym jest zespół Kaiser Chiefs?
0: No jest zespołem, tak?
2: Zespołem skąd?
0: No z Leeds. Z UK, proszę państwa.
2: Z UK.
0: Leeds. I... Tam wiem, że jest dużo Polonii jest w Leeds, wiesz?
2: Jest. No. Tworzy od 96 roku.
0: Tak.
2: I gra gatunek indie rock.
0: No dokładnie tak. A to dlatego, że no ta Wielka Brytania miała swoje kolonie w Indiach. No i dlatego indie rock.
2: A jest jakiś numer, z którego możemy ich kojarzyć?
0: Możemy ich kojarzyć. No naprawdę to było takie dobre. Nie doceniłaś.
2: Wujku!
0: Dobra. No możemy ich kojarzyć z przeboju Ruby. To jest ich największy hit. Też trzeba tutaj podkreślić, że zespół Kaiser Chiefs to przedstawiciele fali popularności indie rocka, czy też post-punk revivalu, jak zwał, tak zwał, czy też garage rock revivalu, która to miała swój szczyt, swój peak tak zwany na przełomie mileniów. Tutaj chodzi oczywiście o te wszystkie zespoły z D na początku i z rzeczownikiem w liczbie mnogiej na końcu nazwy. The Killers, The White Stripes. Mm-hmm. A co tam jeszcze? The Doors to nie. No ale tam te różne, tam wiecie, Franz Ferdinand, tak, The Hives, The Vines, no różne to są te wszystkie zespoły, które były emitowane na antenie świętej pamięci telewizji MTV 2.
2: Dobra, a no. Czy zespół, aha.
0: No, nie, zespół aha, o nim dzisiaj nie mówimy, no.
2: Jeszcze raz. Płyta Employment, o której dziś mówimy, to debiutancka płyta zespołu.
0: Wszystko się zgadza. I tam też znajdziemy dwa, no moim zdaniem, przeboje właśnie tej kapeli.
2: No jakie?
0: Every Day I Love You Less and Less oraz I Predict a Riot.

0: te dwa numery, teledyski do nich, były emitowane właśnie na antenie wspomnianej stacji telewizyjnej MTV 2, czy też MTV 2, albo MTV 2, no chociaż nie, bo to była Viva 2. No i to są bardzo przyjemne piosenki.
1: A oni coś jeszcze wydają?
0: A coś wydają, oczywiście, że tak. Ale my tutaj nie o tym, co oni wydają, tylko o tym chciałem powiedzieć, że w ubiegłym roku...
1: No właśnie, na 20... o to mi chodzi.
0: A, no to trzeba było wprost, tak, a nie. Ja jestem prostym, wiesz, mężczyzną, tak. Proszę do mnie mówić wprost.
1: Prosty chłop z Łodzi.
0: No otóż to, właśnie tak. Więc, że w ubiegłym roku obchodziliśmy hucznie, tak, razem z Urzędem Wojewódzkim 20-lecie premiery płyty Employment.
1: No.
0: To raczej z Powiatowym Urzędem Pracy jak Employment. I w związku z tym na tę okoliczność panowie z grupy Kaiser Chiefs i ich wytwórnia płytowa wypuścili płytę Employment z dwoma dodatkowymi, kompaktowymi krążkami, a na tych krążkach znajdziemy aż 42 bonusowe piosenki. To jest bardzo dużo muzyki. Ja jestem wielkim zwolennikiem płacenia mało za dużo muzyki i tutaj w związku z tym ta edycja płyty już mi się podoba z miejsca.
1: No
0: od razu.
1: Ładnie.
0: No.
2: Białe kruki klasyki rocka w

No i ja znowu poczułem się jak w szóstej klasie podstawówki. To klasyka rocka od Blondie w Rock Radio. To właśnie wtedy ten kawałek królował na listach przebojów, ale również teraz, w 2026 roku, no słucha się go bardzo przyjemnie, prawda? A już za chwilę posłuchamy sobie takiego numeru, za pomocą którego muzycy Lady Punk udowodnili, że można nawet tych ortodoksyjnych fanów zaskoczyć klawiszami, automatem perkusyjnym, bo z wykorzystaniem takich właśnie akcesoriów ten numer został nagrany. No i ci fani powiedzą: okej, bardzo fajny kawałek, wcale was nie odrzucamy, tylko chcemy więcej. No tak właśnie było. Dobra, już za chwilę Lady Punk, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

Nie no, ta gitara tutaj to jest po prostu bezbłędna. Bardzo lubię klasyka rocka od Blue Oyster Cult. W newsach o 13 sprawdzimy, za ile jutro będziemy tankowali samochody, a po 13 posłuchamy sobie bardzo klimatycznej klasyki polskiego rocka z samego początku lat 80. w Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 13:00 posłuchamy klasyki polskiego rocka od The Press. A teraz porcja świeżych newsów.
2: Mamy już jutrzejsze maksymalne ceny za tankowanie. Pato Streaming będzie karany. Dziś Sejm przyjmie przepisy. Ruszył proces Wenezuelczyka oskarżonego o brutalne zabójstwo Klaudika w Toruniu.
0: Newsy Rock Radia.
2: Miriam Lipińska, a na początek jutrzejsze maksymalne ceny paliw. I tak za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 5 zł 98 groszy, za benzynę 98 6 zł 55 groszy, a za olej napędowy 6 zł 37 groszy za litr, co oznacza, że tankujący benzynę 95 mogą jutro płacić więcej niż dziś. Tańsze będzie natomiast tankowanie benzyny 98.

0: Wynika z niego, że 37% nastolatków w wieku 13-15 lat przyznało się do oglądania patotreści, a 43% ma z nimi kontakt co najmniej raz w tygodniu.
1: Jak na ironię, wczoraj w Sejmie pojawił się patostreamer, zaproszony tam przez posła Łukasza Mejzę. Teraz Kancelaria Sejmu zapowiada, że będzie dokładniej sprawdzać zapraszanych przez tego posła gości. W Sądzie Okręgowym w Toruniu ruszył proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem doktorantki Klaudii K. Wszystko wydarzyło się w czerwcu zeszłego roku w parku w Toruniu. 24-latka wracała w nocy do domu z pracy. Została kilkukrotnie ugodzona nożem. Mężczyźnie grozi dożywocie. Sąd wyłączył jawność postępowania. Zmieniamy temat. Dla jednych to budynek do wyburzenia, dla innych architektoniczna perełka warta ocalenia. Dworzec kolejowy w Mikołowie znalazł się w centrum sporu między PKP a obrońcami powojennej architektury. Ich zdaniem to jeden z ciekawszych przykładów współczesnego postmodernizmu na Górnym Śląsku, który zasługuje na ochronę. Rozpoczęła się właśnie procedura wpisania obiektu do rejestru zabytków. Autorem wniosku jest Jan Trojan ze Stowarzyszenia Ochrony Architektury Powojennej. Niewiele jest takich budynków, ocenia.
2: Budową właśnie takiej lokalnej twórczości nowoczesnego budynku, który jest równocześnie nowoczesny, równocześnie nawiązuje do lokalnej tożsamości i do lokalnych wzorców kulturowych.
1: PKP przekonuje z kolei, że remont dworca byłby nieopłacalny. Spółka wskazuje na zły stan budynku i brak możliwości dostosowania go do nowej infrastruktury kolejowej. I na koniec jeszcze sport, to będzie Mundial XXL. Dzisiaj ruszają pod wieloma względami rekordowe piłkarskie mistrzostwa świata. W turnieju zagra aż 48 drużyn. Dla porównania 4 lata temu rywalizowały 32 reprezentacje. Po raz pierwszy turniej organizują 3 kraje: USA, Meksyk i Kanada. A dzisiaj rekord pobije meksykański stadion Azteca. Będzie pierwszym obiektem w historii, który trzykrotnie będzie gościł mecz otwarcia mistrzostw. W całym kraju przelotny deszcz, a na zachodzie dodatkowo burze, ale będą też przejaśnienia. A na termometrach maksymalnie od 15 stopni na Pomorzu i w Wielkopolsce, przez 17 na Mazowszu i Śląsku, do 19 na Podlasiu.
3: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: reklama.
1: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
0: Po reklamie.

0: I tak właśnie brzmi absolutna klasyka polskiego rocka, to Tila w Rock Radio, no tak, żeby ten czwartek był jeszcze przyjemniejszy. No, gdyby sam fakt, że jest już czwartek, był niewystarczający. 19 minut po 13, a my już za chwilę posłuchamy sobie prawdziwej petardy i jednocześnie numeru, który no, opowiada taką historię o tym, czym się różni życie w wielkomiejskiej dżungli, czyli w Los Angeles, w porównaniu do życia w no, nieco mniej wielkomiejskiej dżungli, czyli Seattle. Już za chwilę, no, legendarny kawałek Guns N' Roses, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Tu Rock Radio.

Powiem wam, że ten numer za każdym razem niezawodnie poprawia mi humor. To klasyka rocka od Creedence Clearwater Revival w Rock Radio. A propos poprawiania humoru, to jeżeli chcecie wejść w weekend właśnie z lepszym humorem niż mieliście przez cały tydzień i akurat będziecie w Krakowie albo w okolicach, no to ja was zachęcam do tego, żebyście odwiedzili zaprzyjaźniony z Rock Radiem pub 103.8 FM właśnie w Krakowie. A to dlatego, że jutro będziecie mogli tam wpaść na imprezę pod hasłem Impro Stand Rap. Na scenie pojawią się Tomek Machnicki i Bartek Chmiel, którzy na bazie sugestii od publiczności będą robić, tu cytat, komediowy rap freestyle pod dobre oldschoolowe bity. A wcześniej tę publiczność rozgrzeją komicy z Comedy Lab, czyli z ekipy, która jest związana właśnie z pubem 103.8 FM. No i ci komicy przetestują swoje najnowsze żarty na publiczności. Start jutro o 20, a pełną rozpiskę stand-upowych wydarzeń w pubie 103.8 FM w Krakowie znajdziecie na rockradio.pl. A my już teraz słuchamy numeru, który myślę, że zajmuje szczególne miejsce w sercach wszystkich, którzy wychowali się w latach 90. To klasyka rocka od The Rolling Stones w Rock Radio.

I to jest świetne antidotum dla tych wszystkich, których w środku dnia łapie delikatna zamułka. No tak czasem jest po prostu. Klasyka rocka od AC/DC w Rock Radio, a my tempa absolutnie nie zwalniamy. Już za chwilę posłuchamy sobie klasyki polskiego rocka i to będzie numer, który jest dobrym dowodem na to, że można świetny kawałek napisać nawet w oparciu o fikcyjny wywiad z fikcyjną, mało rozgarniętą celebrytką. Już za chwilę Manam, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

I to jest jeden z tych numerów, które niezawodnie poprawiają humor na resztę dnia. Klasyka rocka od YouTube w Rock Radio, 7 minut do 14, ale my oczywiście w Rock Radio nie tylko słuchamy sobie klasyki rocka, ale również podpowiadamy wam, co ciekawego można porobić w wolnym czasie. I tak się składa, że jutro startują Dni Ursynowa, czyli 29. edycja imprezy, która odbędzie się jutro i pojutrze, w piątek i w sobotę, tam gdzie zwykle, czyli pod Kopą Cwila w Parku Kozłowskiego na warszawskim Ursynowie. Na scenie jutro i pojutrze pojawi się w sumie 10 gwiazd polskiej estrady i nie zabraknie oczywiście rockowych akcentów. Jutro myślę, że spokojnie możemy się szykować na koncert KS-u, a w sobotę na koncert Mysłowic i Kultu. Oczywiście tych gwiazd jest znacznie więcej w line-upie. Jeżeli nie dacie rady wpaść jutro na Dni Ursynowa albo pojutrze, no to będziecie mogli obejrzeć relacje z tej imprezy na naszym Facebooku i na naszym Instagramie. Więcej na temat Dni Ursynowa poczytacie na rockradio.pl i miejmy nadzieję, że impreza nie będzie odbywała się przy takich dźwiękach, jak tam nam towarzyszą w tle. Nie chodzi oczywiście o to, że mam coś do The Doors, tylko chodzi o burzę. Right.

0: No to jest jeden z najbardziej klimatycznych rockowych numerów ever. Klasyka rocka od The Doors. W newsach o 14 sprawdzimy, co dalej z pilotażowym programem Tabletka Dzień Po, a po 14 posłuchamy sobie no absolutnej klasyki rocka prosto z lat 60 w Rock Radio.
1: Tu Rock Radio. Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 14 wleci absolutna klasyka rocka od The Beatles, ale zaczniemy od wiadomości.
2: Posłowie zdecydowali w sprawie ustawy o patostreamingu. Wypadek 6-latka na minikrosie, chłopiec trafił do szpitala. Tabletka dzień po, nadal w pilotażu. Resort zdrowia nie planuje ustawy.
0: Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Nowe przepisy wprowadzają kary za rozpowszechnianie takich treści w internecie. Chodzi o rozpowszechnianie materiałów przedstawiających popełnianie lub pozorowanie popełniania przestępstw, za które zgodnie z kodeksem karnym grozi co najmniej 5 lat więzienia. Ustawa trafi teraz do Senatu, a potem na biurko prezydenta. Lubelska policja ustala okoliczności wypadku z udziałem 6-latka jadącego minikrosem, czyli mniejszą wersją motocykla terenowego. Do zdarzenia doszło wczoraj w gminie Jabłoń w powiecie parczewskim. Chłopiec zderzył się z samochodem, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej. Nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącej 34-latce, mówi Ewelina Semeniuk z Komendy Powiatowej Policji w Parczewie.
3: Kobieta pomimo próby zatrzymania pojazdu nie zdołała uniknąć zderzenia. Chłopiec posiadał hełm ochronny i znajdował się pod opieką 42-letniego ojca.
2: Pojazd, którym jechał chłopiec, nie miał odpowiedniego wyposażenia i nie był dopuszczony.

0: Mówi rzeczniczka resortu Anna Choszcz-Sędrowska.
1: W obecnej sytuacji naszym priorytetem jest stabilne utrzymanie działającego mechanizmu, zagwarantowanie tego, że pacjentki nie utracą dostępu do świadczenia.
0: Ale aktywistki zwracają uwagę, że pilotaż wcale tego dostępu nie gwarantuje i że jeśli po przyszłorocznych wyborach parlamentarnych władza się zmieni, nowej ekipie będzie łatwiej wycofać się z pilotażu niż z ustawy. Za granicą minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey podał się do dymisji. W liście wyjaśnił, że powodem jego rezygnacji ze stanowiska jest brak pieniędzy na obronność. Healey został ministrem obrony w lipcu 2024 roku. I na koniec wracamy do kraju. Coraz częściej spędzamy czas w plenerze, na spacerze po lesie, parku czy na łące. Wszędzie tam są też one, kleszcze. Ale eksperci uspokajają, że ukąszenie tych pajęczaków nie oznacza od razu zachorowania na boreliozę czy odkleszczowe zapalenie mózgu. A wiele zależy tu jednak od naszej reakcji, gdy znajdziemy kleszcze na ciele, mówi Adrianna Banaszkiewicz-Gałas z giżyckiego sanepidu.
2: Jak najszybciej usunąć. Ja usuwam kleszczołapkami. To jest taki przyrząd do usuwania kleszczy. Nie polecam pensety, bo jednak trudno jest złapać przy samej skórze, trudno jest odciągnąć jednym takim bezpiecznym ruchem. Można go niestety urwać. Na pewno nie panikować, ale obserwować.
0: Dlatego po powrocie do domu ze spaceru warto dokładnie obejrzeć całe ciało. Zwłaszcza skórę za uszami, w pachwinach, pachach czy w zgięciach łokci.
3: Pogoda.
0: Do końca dnia pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu, a na zachodzie możliwe burze. Na termometrach maksymalnie od 15 stopni na Pomorzu i w Wielkopolsce przez 17 na Mazowszu i Śląsku, do 19 na Podlasiu.
3: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Reklama.
1: Rock Radio się zmienia. Słuchacze Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
0: Po reklamie.

No i to jest wokal, w którym można się zakochać. Klasyka rocka od The Cranberries w Rock Radio, a już za chwilę posłuchamy sobie takiego numeru, który, co ciekawe, jest coverem, dlatego że wersję oryginalną nagrał, no chyba mało znany amerykański muzyk Moon Martin, a jakiś czas po tej właśnie wersji, i to niedługi czas, bo to było raptem kilka miesięcy, swoją wersję, tę bardziej znaną, nagrał Robert Palmer i właśnie w interpretacji Roberta Palmera posłuchamy sobie, no, jednego z największych rockowych hitów końcówki lat 70., więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

Jak dla mnie to jest jedna z najpiękniejszych melodii, jeśli chodzi o klasykę rocka lat 80. Rainbow w Rock Radio. Za minutę będzie 14:30, a ja przypominam, że kolejny weekend to oczywiście kolejne spotkanie z klasyką rocka w dawkach potężnych, a także spotkanie z programem Rock Radio Poleca na Wynos, w którym będziecie mogli zgarnąć mocne lektury, nie tylko na te wiosenne wieczory i popołudnia. I ja już teraz mogę wam zdradzić, że w najbliższy weekend w programie Rock Radio Poleca na Wynos będziemy grali o thrillery Akord autorstwa Włodzimierza Rdzanka, Niespodziewany gość autorstwa Agaty Zamarskiej oraz Czas rezurekcji autorstwa Maxa Czornyja, a do tego będziecie mogli wygrać także kryminały Przeprawa autorstwa Marka Stellara oraz Zaginiona autorstwa Grzegorza Gołębiowskiego. Program Rock Radio Poleca na Wynos startuje w sobotę i w niedzielę od 15:00. No i słyszymy się w ten weekend, bo to ja właśnie będę miał przyjemność i zaszczyt go poprowadzić na antenie Rock Radia. A już teraz sentymentalna podróż do pierwszej połowy lat 90. Nieśmiertelny hit Aerosmith w Rock Radio. Come here, baby. You know if you drive me up a wall, the way you make me.

0: I takie rzeczy usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. To perełka od The Animals w Rock Radio. Za 24 minuty będzie 15, a my już za chwilę posłuchamy sobie takiego numeru, który no myślę, że możecie kojarzyć z takiego filmu Top Gun. Nie wiem, czy słyszeliście o takiej produkcji kinowej. Już za chwilę Kenny Loggins, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Tu Rock Radio. Tu Rock Radio.

0: Proszę bardzo, no i jak zresztą słyszycie na usznie, najlepsza klasyka rocka tylko i wyłącznie w Rock Radio.
1: Zgadzam się, tak jest.
0: W studiu Mariusz Telmaszczyk, cześć.
1: Też się zgadzam, cześć.
0: No to w takim razie proszę tutaj ładnie opowiedzieć słuchaczom.
1: Radiosłuchaczom.
0: I radiosłuchaczkom.
1: Też.
0: I osobom radiosłuchającym również.
1: Oczywiście, wszystko się zgadza.
0: No, co będzie można dzisiaj po godzinie 15 zgarnąć w konkursie na Rock'n'Rollowca Dnia, bo jest tego tyle, że ja nie wiem, czy dam radę sam wymówić.
1: A ja nie wiem, czy mam czas tyle, żeby tego wymieniać.
0: No spróbujmy, spróbujmy. Ja wiem, czas antenowy nie jest z gumy. Dokładnie. Właśnie w tym momencie go marnujemy.
1: Dokładnie. Dlatego już mówię, że taki program kiedyś był, że szybko ten jeden prezenter mówił w telewizji.
0: 30 ton lista tak. przebojów. Tak. A więc Dariusz Odija, pozdrawiamy. Tak może słucha.
1: Może
0: a
1: słucha.
0: Może nie słucha, nie wiem.
1: Może słucha.
0: Myśli, że słucha?
1: Niech się odezwie wtedy.
0: Dobra, panie Dariuszu.
1: Tak jest, zapraszamy. Otóż worek Rock Radia, a w nim koszulka Rock Radia, kubek Rock Radia, biografia Ozziego Osborna, a także nasza maskotka Lucek. To wszystko może być wasze. Poszukiwany jest Rock'n'Rollowiec Dnia. Dzwońcie, opowiadajcie swoje bądź nie swoje historie. 2244-066. Też wysyłajcie głosówki za pomocą Messengera Rock Radia, a także dzisiaj po godzinie 17 też rokowe kalendarium, a tam rok 1979. Nie dość, że to w formie 30 ton lista, to jeszcze trochę się czuje jak komentator piłkarski. Na jednym wdechu.
0: Na drugim miejscu Ricky Martin i Living La Vida Loca. Spadek z pierwszego. Tak. Mariusz Telmaszczyk po 15 za starami Rock Radia. Ja nazywam się Kuba Kaleta. Dzięki za dziś. Ponownie słyszymy się jutro. Do usłyszenia. Pa! Mhm.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Dzień dobry, godzina 15. Mariusz Stelmaszczyk ze starami Rock Radia. Za chwilę świetna rockowa muzyka po newsach i pogodzie. Między innymi Van Halen, Toto czy też Metallica.
2: Miejski monitoring nagrał moment tragicznego wypadku w Bardzie. Sejm zdecydował w sprawie uchylenia immunitetu Sławomirowi Mentzenowi. Prokuratorskie zarzuty dla członków Gdańskiej Komisji Wyborczej, którzy zamienili głosy oddane w wyborach prezydenckich.
0: Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Są nowe informacje o wypadku, do którego doszło wczoraj w centrum Barda na Dolnym Śląsku. Zginęli w nim 48-letni ojciec i jego 9-letni syn. Zostali przygnieceni do muru przez rozpędzony samochód, który chwilę wcześniej staranował słupki stojące przy chodniku. Za kółkiem siedział 52-latek. Policja cały czas ustala przyczyny wypadku i sprawdza wszystkie dowody w sprawie, mówi Katarzyna Mazurek z Powiatowej Komendy Policji w Ząbkowicach Śląskich.
3: To miejsce jest wyłożone kostką brukową. Fakt tego dnia padało, droga była śliska, jednakże będziemy się opierać na faktach i ustaleniach, a do tego potrzebne są informacje, których jeszcze po prostu nie do końca mamy.
2: 48-latka i jego syna nie udało się uratować. Kierowca po wypadku trafił do szpitala, przebadano go na obecność alkoholu, był trzeźwy. Bicie, dręczenie zwierząt czy poniżanie innej osoby, jeśli twórca internetowy zrobi to przed kamerą dla zysku lub zasięgów, będzie mógł trafić do więzienia. Sejm przyjął surowe prawo uderzające w patostreamerów. Karalne będzie rozpowszechnianie w internecie treści, na których widać popełnianie lub pozorowanie popełniania przestępstwa.
4: Głosowało 439 posłów, za 419, przeciw 19, wstrzymała się jedna osoba. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks karny.
2: Mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Teraz ustawą zajmie się Senat. A posłowie zdecydowali też w sprawie immunitetu Sławomira Mentzena. Chodzi o odpalenie przez niego racy podczas ubiegłorocznego Marszu Niepodległości. Wniosek o uchylenie mu immunitetu skierował do Sejmu komendant główny policji, ale Sejm immunitetu Mentzenowi nie uchylił. Prokuratorskie zarzuty dla członków Komisji Wyborczej z Gdańska, którzy w wyborach prezydenckich zamienili miejscami wyniki kandydatów i głosy oddane na Rafała Trzaskowskiego, przypisali Karolowi Nawrockiemu.

0: Szpitalu Klinicznym w Katowicach rozpoczęto wszczepianie implantów ślimakowych nowej generacji. Urządzenia można indywidualnie dostosowywać do potrzeb chorego i zdalnie aktualizować ich oprogramowanie, bez konieczności kolejnych operacji. Dzięki urządzeniu słuch odzyskała pani Lidia.
1: Jestem tak zachwycona i zadowolona, bo mi wróciło życie. Słyszę po prostu szept. Tego przedtem nie było, prawda?
2: To jest istotny krok do przodu w technologii, ponieważ pacjent unika kolejnej operacji wymiany implantu na nowy model.
0: Dodaje profesor Jarosław Markowski z katowickiego szpitala. Zabiegi są finansowane przez NFZ. Co ważne, implanty nie są przeszkodą w wykonywaniu badań, w tym rezonansu magnetycznego.
3: Rock Radio. Co jest grane w Warszawie?
4: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od propozycji Teatru Kapitol, a tam będzie można zobaczyć spektakl w reżyserii Olafa Lubaszenki, komedia odlotowa, czyli Lumbago. Opowiada on o romansie, który mocno skomplikuje życie nie tylko jednemu małżeństwu. Start w niedzielę o godzinie 18. Z kolei Abelard Giza i Kacper Ruciński zapraszają na komediową galę charytatywną. Podczas wieczoru oprócz nich na scenie wystąpi grupa Ad Hoc, Dzikie Węże, Janusz Pietruszka czy Krzysztof Kasperek. Dochód z wydarzenia zostanie przekazany Fundacji Wystarczy Chcieć. Początek w sobotę o godzinie 16 w klubie Stodoła. A na koniec jeszcze kino. W tym tygodniu możecie wybrać się na straszny film. Stała ekipa z tej znanej serii znów znajdzie się na celowniku mordercy. Nie zabraknie chaosu, zabójców, potworów i nadprzyrodzonych istot, bo ten film w satyryczny sposób wyśmiewa współczesne produkcje grozy. Godziny seansów znajdziecie na stronie kina Helios.
3: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
0: Na zachodzie burze, a miejscami na północy intensywne opady deszczu. Popada też, choć przelotnie, w pozostałych regionach. A na termometrach od 15 stopni na Pomorzu i w Wielkopolsce, przez 17 na Mazowszu i Śląsku, do 19 na Podlasiu.
3: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Sztelmaszczyk.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: It's my life, no doubt. Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego popołudnia, czwartkowego popołudnia, podczas którego każdy z was ma szansę wzbogacić się o gadżety Rock Radia, a jest ich naprawdę cała masa, bo w worku Rock Radia znajdziecie koszulkę Rock Radia, kubek Rock Radia, biografię Ozziego Osborna, a także naszą maskotkę Ludzka. To wszystko może być wasze, to wszystko może trafić do rock'n'rollowca dnia, więc dzielcie się swoimi bądź zasłyszanymi historiami, chętnie takich wysłucham. Nagrywajcie się, dzwońcie 22 44 0 66, albo też wysyłajcie głosówki za pomocą Messengera Rock Radia. Czekam do 18, a tak było wczoraj.
1: Dzień dobry, chciałem się nominować do Rock'n'Rollowca Dnia. Moja historia jest taka, że w zeszłym tygodniu postanowiłem o godzinie 13, pomyślałem, że pojadę sobie z dziećmi w Bieszczady. O 14 byliśmy gotowi, wyruszyliśmy w połowie drogi, 300 km przed celem, 200 km od domu. Zepsuł mi się samochód. Taksówkarz powiedział, że 3000 za dowiezienie do Bieszczad, no ale co bym tam robił bez samochodu, więc szybko wszedłem na portal ogłoszeniowy, w ciągu pół godziny kupiłem sobie drugi samochód, objechałem całe Bieszczady i po tygodniu wróciłem tym nowym samochodem do domu, a stary wciąż stoi na trasie. Pozdrawiam, dziękuję.
2: Złote, a skromne.

0: Oj, to jest jedna z tych balad, która nigdy, ale absolutnie się nigdy nie nuci. Metallica, Nothing Else Matters podczas tego popołudnia, a za parę chwil każdy z was, na przykład siedząc teraz o pracy, będzie mógł się mimo wszystko przez chwilę odprężyć, słuchając R.E.M. czy też Red Hot Chili Peppers. A i też pamiętajcie, że Rock Radio znajdziecie, mając apkę Rock Radio, na waszych smartfonach.
1: Rock Radio.

Jak sami słyszycie, tyle radości, a tylko trzy literki, więc zespół R.E.M., Rock Radio i klasyka rocka, Losing My Religion podczas tego popołudnia, żeby ten czas sobie nieco umilić, jeśli jesteście w pracy i odliczacie do 16, by z tej pracy co zrobić? Dokładnie, wyjść. Za chwilę też obiecuję, że zagramy Red Hot Chili Peppers, będzie Lech Janerka, ale też pamiętajcie o tym, że już jutro jest piątek, a to oznacza też, że jak co tydzień po 18, klasyczna dziesiątka, rockowa lista przebojów, to będzie 204 notowanie, no i cały czas możecie wejść na rockradio.pl i podjąć ważną decyzję, jakie kawałki sztuk 10 jutro omówię, a przede wszystkim zagram. No a jeśli czegoś wam tam brakuje na rockradio.pl, to też podsyłajcie własne rockowe propozycje, które gramy codziennie po 14. Jutro klasyczna dziesiątka, po godzinie 18, by godnie rozpocząć weekend. A teraz dajcie głośniej z Rockradiem Take It On The Run. Bardzo proszę.

absolutnie jeden z moich ulubionych kawałków zespołu Red Hot Chili Peppers, By The Way, z 2002 roku podczas tego popołudnia. Natomiast też pamiętajcie, że takich kawałków i też tych, które czekają jeszcze do godziny 16, a będzie m.in. Depeche Mode, Lech Janerka, Led Zeppelin, też możecie słuchać mając apkę radia na waszych smartfonach, a może się przydać, kiedy człowiek będzie wracał z pracy samochodem, albo też podczas zbliżającego się weekendu, już nie mówiąc o właśnie o kolejnych dniach. Więc śmiało słuchajcie Rock Radia w jakiejkolwiek możliwości, a do 16, jak wspomniałem, mnóstwo świetnej muzyki na was czeka.

0: Kroletę, Zeppelin dobijamy do godziny 16. Za chwilę newsy Rock Radia, tam no właśnie, między innymi o tym, że no niby rozpoczyna się mundial w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, a Donald Trump zapowiedział, że sytuacja na linii USA i Iran się nie zmieni. Więcej o tym za chwilę. Obiecuję też, że po godzinie 16 Lurid, a także Obywatel GC. No i pamiętajcie, aplikacje Rock Radia na waszych smartfonach.
1: Rock Radio.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: O tej godzinie część z Was pewnie wychodzi z pracy, wsiada do samochodów, więc ten czas można umilić sobie w sposób następujący, słuchając świetnej rockowej muzyki, klasyki rocka. Po newsach i pogodzie między innymi Obywatel GC i Lou Reed.
2: Donald Trump zapowiada mocne uderzenie w Iran już tej nocy. Czy w biurze Rzecznika Praw Dziecka dochodziło do mobbingu? A zajrzymy też do Krakowa. Jego ulicę przemierza dziś lajkonik.
0: Newsy Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Prezydent USA Donald Trump znów grozi Iranowi. W swoich mediach społecznościowych zapowiedział tej nocy mocne uderzenie sił amerykańskich, a w niedługiej przyszłości przejęcie przez USA kluczowej dla irańskiego sektora naftowego wyspy Kharg. Trump dodał, że Stany Zjednoczone przejmą też całkowitą kontrolę nad irańskimi rynkami ropy i gazu, podobnie jak stało się to w przypadku Wenezueli. Będzie wspólne, zamknięte posiedzenie sejmowych komisji dzieci i młodzieży oraz polityki społecznej w sprawie sytuacji w Biurze Rzeczniczki Praw Dziecka. To po medialnych doniesieniach o możliwym mobbingu w tej instytucji. TVN24 ujawnił historię kilkunastu pracowników biura kierowanego przez Monikę Hornę-Cieślak, którzy mówią o psychicznym i fizycznym przeciążeniu, paraliżującym stresie, wypaleniu zawodowym czy nawet myślach samobójczych.
3: Chcemy zwołać komisje połączone, które niejako mają pewnego rodzaju funkcję kontrolną i też uchwalają budżet instytucji, żeby wysłuchać Rzeczniczki Praw Dziecka, żeby spytać ją o te informacje medialne, no i dać możliwość odpowiedzi na te zarzuty.
2: Mówi szefowa Komisji Dzieci i Młodzieży, posłanka Monika Rosa. Rzeczniczka odpiera zarzuty podwładnych, kategorycznie zaprzecza też, by w instytucji dochodziło do mobbingu czy naruszania praw pracowniczych. Jest nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Sejm wybrał Sławomira Patyrę, kandydata koalicji rządzącej. Patyra jest konstytucjonalistą związanym z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. A zastrzeżenia do nowego sędziego ma prezes PiSu Jarosław Kaczyński, który mówi, że prezydent powinien rozważyć, czy przyjąć od Patyry ślubowanie.
4: Prezydent ma prawo do pewnego zastanowienia. Całkowicie odrzucam, tak jak porobił mój świętej pamięci brat, to twierdzenie, że w gruncie rzeczy w tych sprawach prezydent jest tylko notariuszem.
2: Wybór nowej osoby do składu orzekającego w Trybunale był konieczny z powodu upływającej pod koniec czerwca kadencji sędziego Andrzeja Zielonackiego. Zostawiamy politykę. Po nocnych, intensywnych opadach deszczu w Małopolsce gwałtownie wzrósł poziom wody w górskich potokach i rzekach. Dunajec w Nowym Targu i rzeka Sękówka na stacji hydrologicznej Gorlice przekroczyły stany ostrzegawcze. W tym drugim miejscu poziom wody nadal szybko rośnie i według prognoz może na krótko osiągnąć stan alarmowy. Przed trudnymi warunkami w górach ostrzega także Tatrzański Park Narodowy. Ulewy powodują zalewanie niektórych szlaków, przez co mogą być one trudne do pokonania.

0: Główny bohater, czyli Lajkonik, występuje w ważącym ponad 22 kg stroju, który zaprojektował Stanisław Wyspiański w 1904 roku.
1: Rock Radio. Co jest grane w Warszawie?
2: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek propozycja od Teatru Roma, a chodzi o komedię Siostrzyczki. Opowiada ona o zakonnicach, które w tajemnicy przed surową przełożoną zakładają zespół muzyczny i sięgają po największe przeboje, które od lat poruszają serca ludzi na całym świecie. Na spektakl możecie wybrać się w środę o 19:00. Z kolei Teatr Scena Współczesna zaprasza na spektakl Historia Świata w skróconej wersji. To opowieść zbudowana na bazie najbardziej istotnych wydarzeń ostatniego tysiąclecia. Pojawi się tam Napoleon, hipisi, Kolumb i kosmici. Start w sobotę o 19:00. Na koniec jeszcze Bazar Klub zaprasza na imprezę komediowo-muzyczną Eksperymenty Macieja Twardowskiego. To uczestnicy decydują o tym, co poleci z głośników. Mogą to być utwory o życiu, związku czy zainteresowaniach. Nie zabraknie też improwizacji. Start w najbliższą sobotę o godzinie 20:00.
1: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
0: Do końca dnia w całym kraju możliwy przelotny deszcz, a na zachodzie także burze. A na termometrach maksymalnie od 15 stopni na Pomorzu i w Wielkopolsce, przez 17 na Mazowszu i Śląsku, do 19 na Podlasiu.
1: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Sztelmasz.

poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: reklama.
1: Rock Radio się zmienia. Słuchacze Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
0: Po reklamie.

0: Mrs. Robinson, Rock Radio i Klasyka Rocka, a już teraz o zespole Lady Punk opowiada Jacek Bryndal z zespołu Kobra Nocka.
1: No, Lady Punk kochałem, Lady Punk między innymi za to, że był to dla mnie taki, to brzydkie słowo, no ale powiem, substytut w pewnym sensie oczywiście ukochanego mojego wtedy zespołu The Police, tak? No, szlaga wtedy na bębnach miał dosyć podobny styl grania do perkusisty, do Coplanda, tak, z The Police. Mieli świetne przeboje, coś na zasadzie, kiedyś tam lansowano tezę, polska młodzież śpiewa polskie przeboje. Lady Punk to po latach poznałem chłopaków. Janusz Panasewicz był na jubileuszu Kobranocki. Bardzo, bardzo się lubimy.
0: No i dobrze słyszeć, jak jeden zespół komplementuje drugi. Lady Punk, już teraz kryzysowa narzeczona w Rock Radio.

panowie zespołu Lady Punk, a więc kryzysowa narzeczona Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego popołudnia, żeby humor był lepszy, jeśli stoicie w korkach, ale humor może być jeszcze lepszy nie tylko dzięki temu, że za chwilę zagram dla was Skorpionsów czy też The Doors, ale mam też dla was zestaw gadżetów Rock Radia, a więc znajdziecie w naszym worku Rock Radia, koszulkę Rock Radia, kubek Rock Radia, biografię Ozziego Osborna, a także naszą maskotkę ludzka. W jaki sposób? Szczegóły za parę chwil.

0: Just Wanna Live, a więc jeden z tych kawałków, którego nie da się nie nucić pod nosem, na przykład jadąc samochodem. Good Charlotte, dokładnie tak, I Just Wanna Live. Natomiast, proszę Państwa, w Rock Radio macie szansę zgarnąć zestaw gadżetów Rock Radio, a w tym worze Rock Radio znajdzie się dla Was koszulka, kubek, biografia Ozziego Osborna, a także nasza maskotka Lucek. Poszukiwany jest rock'n'rollowiec dnia, więc jeśli coś wydarzyło się w Waszym życiu, bądź czyimś życiu, ale chcecie to opowiedzieć, może to dotyczy pracy, albo tego, że rozpoczyna się piłkarski mundial, no to proszę. Dzwońcie, 2 2 4 4 0 66, albo też wysyłajcie głosówki za pomocą Messengera Rock Radia. Halo, halo, jaka propozycja?
1: Chciałam zgłosić do hasła rock'n'rollowca dnia mojego męża i moją córkę. Rodzice pracujący, więc córka jak była mała, często lądowała u taty w pracy. A tata, tak się składa, jest śpiewakiem operowym. No i chodziła z nim na próby, czasami na spektakle, obserwowała to za kulis albo z garderoby. No i któregoś dnia mąż odbiera córkę z przedszkola i po wywołaniu jej nagle zjawiły się wszystkie panie i tak jakoś dziwnie go obserwowały, każda po kolei przechodziła i się przyglądała jemu, więc poczuł się trochę dziwnie. Po powrocie do domu pyta córkę, co robiliście w przedszkolu? Na co ona odpowiada? Opowiadaliśmy, co robią rodzice w pracy. No i co powiedziałaś? No powiedziałam, że jak tata wieczorem idzie do pracy, to zakłada rajstopy i się baluje. I wszystko się wyjaśniło. Dzięki, hell yeah.
2: No i fajnie.

0: Dokładnie tak brzmi Rock Radio i Klasyka Rocka podczas popołudnia, czwartkowego popołudnia, zespół The Police. Natomiast jeszcze do godziny 17 na pewno każdy z Was usłyszy YouTube, a także pojawi się kawałek, który trochę pasuje do aury, jaką mamy w ostatnich godzinach. A więc Phil Collins, I Wish It Would Rain Down. No i pamiętajcie, że Rock Radio znajdziecie mając apkę Rock Radio na Waszych smartfonach.
1: Tu Rock Radio.

0: drodze.
1: Popołudnie i wieczór z burzami na zachodzie kraju. W pozostałych regionach możliwy przelotny deszcz, więc pogoda nie sprzyja kierowcom. A jak jeździ się teraz? Radzę Wam omijać autostradę A1 w Łódzkiem. Między węzłami Mykanów i Radomsko doszło do kolizji 3 aut i po tym wypadku jezdnia w kierunku Gdańska jest zablokowana.
0: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Radio Klasyka Rocka i Gawa, który można też powiedzieć, że jest taką pewną prognozą pogody z ostatnich dni i godzin. Phil Collins, I wish it would rain down. Dobijamy do godziny 17. Za chwilę newsy Rock Radia, no i wspomniana pogoda, a potem też świetna rockowa muzyka po 17. Na pewno ma nam Skanka Nancy oraz też nasze rockowe kalendarium.
1: Rock Radio.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Na zegarach godzina 17. Mariusz Estelmaszczyk melduje swoją gotowość, obecność oraz też informuje, że za chwilę nasze rockowe kalendarium, a tam zerkniemy do roku 1979. Zagram też dla Was Manam, a także Skanka Nancy.
2: Prezydent Karol Nawrocki znów zawetował ważną ustawę. Patostreaming będzie karalny, posłowie przyjęli przepisy. Dziś rusza piłkarski mundial, są już pierwsze typy dotyczące wyniku meczu otwarcia.
0: Newsy Rock Radia.
2: Miriam Lipińska, trzecie podejście i trzecie prezydenckie nie. Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów. W porównaniu z poprzednimi ten projekt zaostrzał kary za oszustwa na rynku kryptowalut. Zawierał też prezydencką poprawkę. To jednak nie wystarczyło, a regulacji rynku kryptoaktywów wymaga Unia Europejska. Tymczasem przez Sejm przeszła dziś ustawa wprowadzająca kary za patostreaming, czyli nagrywanie, publikowanie i transmitowanie w internecie treści przedstawiających popełnianie przestępstw, na przykład aktów przemocy czy wandalizmu. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski liczy, że prezydent tę ustawę podpisze.
3: Myślę, że jesteśmy dzisiaj w takim miejscu, że żaden odpowiedzialny polityk nie powie nie tym przepisom, że pan prezydent również podpisze ustawę, że pan prezydent również włączy się w tą ogólnopolską, można powiedzieć, kampanię walki z patostreamem i nielegalnymi treściami. Liczę na to, kibicuję temu.
2: Według raportu NASK, Państwowego Instytutu Badawczego, z patotreściami ma kontakt co czwarty polski nastolatek. Sejm przyjął dziś też ustawę wprowadzającą bon senioralny, czyli świadczenie dla osób powyżej 65 roku życia, których średni dochód nie przekracza 3410 zł. Ta kwota będzie co roku waloryzowana. Seniorzy będą mogli korzystać ze wsparcia wykwalifikowanych opiekunów, na przykład przy zakupach, gotowaniu czy umawianiu wizyt lekarskich. Duże nowości w letnim rozkładzie jazdy PKP Intercity. Oprócz dodatkowych pociągów do turystycznych nadmorskich i mazurskich miejscowości, pasażerowie będą mogli dojechać z Warszawy nad słoweńskie wybrzeże do Kopru. To rozszerzenie połączenia do słowackiej Rijeki. Na stacji w słoweńskiej Lublianie od pociągu zostanie odłączony wagon, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
4: Zwiększyliśmy liczbę tych pociągów z 4 do 6 w tygodniu i część wagonów jedzie właśnie do Kopru. Podaż miejsc się zwiększyła, tak? Zwiększyła się z około 6 tysięcy miejsc do 23 tysięcy, także to jest duża zmiana. Pociągi ruszają 27 czerwca, są wolne miejsca jeszcze.
2: Między Rijeką a Warszawą pociąg jedzie 17 godzin, to o godzinę krócej niż w zeszłe lato. Festiwal Śląskie Smaki już się gotuje. W niedzielę będzie pachniało roladą i różnymi innymi śląskimi potrawami. Będą na przykład wariacje na temat wodzionki albo żury na różne sposoby, mówi Agnieszka Sikorska ze Śląskiej Organizacji Turystycznej.
5: Ta sama potrawa może w zależności od przysłowiowej kucharki smakować troszkę inaczej. Chyba rolady, można powiedzieć, że są takie najbardziej do siebie zbliżone. Natomiast już jeżeli chodzi o zupy, tu rzeczywiście każdy kucharz zawsze daje odrobinę swojego serca.
2: 20. jubileuszowy festiwal Śląskie Smaki w niedzielę w siedzibie zespołu pieśni i tańca Śląsk w Koszęcinie. W planach bitwa smaków, pokazy gotowania na żywo czy jarmark produktów regionalnych.

0: z burzami na zachodzie i przelotnym deszczem w pozostałych regionach.
1: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Reklama.
2: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: Rock Radio, klasyka rocka i kawa, który można też powiedzieć, że jest taką pewną prognozą pogody z ostatnich dni i godzin. Phil Collins, I Wish It Would Rain Down. Dobijamy do godziny 17. Za chwilę newsy Rock Radio. No i wspomniana pogoda, a potem też świetna rockowa muzyka po 17. Na pewno ma nam skanka Nancy oraz też nasze rockowe kalendarium.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.
0: W Rock Radio zaglądamy do roku 1979. To wtedy zamknięto ruch samochodowy na rynku głównym w Krakowie. Odbyła się premiera filmu Panny z Wilka na podstawie opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza. Po raz pierwszy mogliśmy oglądać serial animowany Pszczółka Maja. Odbyły się też premiery takich filmów jak Nosferatu, Wampir w reżyserii Wernera Herzoga, czy też Rocky 2 oraz Czas Apokalipsy i Żywot Briana. Zespół AC/DC wydał krążek Highway to Hell, The Clash London Calling, Pink Floyd The Wall, a Police Regatta de Blanc. Natomiast dokładnie 11 czerwca 1979 roku premierę miał album Get the Neck zespołu The Neck. Jak podkreślają recenzenci, muzycy The Neck mocno inspirowali się tym, co w latach 60. nagrywali Beatlesi i The Kings, a więc to szybki, melodyjny, gitarowy rock z elementami punka, no i tekstami opowiadającymi głównie o relacjach damsko-męskich. Najbardziej rozpoznawalnym utworem jest bez wątpienia My Sharona. Doc Figger, wokalista i główny autor piosenki, napisał ją o Sharonie, dziewczynie, w której był zakochany po uszy. Cóż, miłość nie przetrwała, ale kawałek stał się przebojem i na wiele tygodni zajmował pierwsze miejsce na amerykańskiej liście Billboard Hot 100.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.

Danek, My Sharona, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego popołudnia. Późnego już popołudnia, podczas którego, przypominam, poszukuję rock'n'rollowca dnia, więc dzielcie się swoimi, bądź zasłyszanymi historiami godnymi anteny Rock Radia, a mam dla was worek Rock Radia wypełniony gadżetami, koszulką Rock Radia, kubkiem Rock Radia, biografią z jego Zborna, a także naszą maskotką Ludzkiem, więc śmiało do dzieła 2 2 4 0 66, albo też wysyłajcie głosówki za pomocą Messengera Rock Radia. Na za chwilę między innymi ZZ Top.

0: to z dalekiej Australii, zespół AC/DC, Thunderstruck, Rock Radio i Klasyka Rocka. Natomiast proszę Państwa, czas poznać rock'n'rollowca dnia. Osobę, która zgarnia zestaw gadżetów Rock Radia, które znajdziecie w naszym worku. A tam koszulka Rock Radia, kubek Rock Radia, biografia Ozziego Osborna, a także nasza maskotka Lucek. Halo, halo?
1: Cześć. Dzwonię w sprawie rock'n'rollowca dnia. Chciałbym może siebie nominować. A więc historia była następująca. W zeszłym roku to było, albo dwa lata temu chyba, było bardzo gorąco, a ponieważ posiadam działeczkę taką za miastem, to postanowiłem kupić sobie porządny basen taki na stelażu. Wysoki, 1,20 m, promień chyba 5,5 m, albo no coś takiego było, no nieważne. Wziąłem w pracy urlop 2 dni, rozstawiłem go, wodę lałem chyba z dobę, tam kupę tysięcy litrów, ponad 20 chyba weszło. Pełno kupiłem tych roztworów chemicznych, żeby mi ona nie zzieleniała. No i jaki był finał tego wszystkiego? Ani razu nie skorzystałem z tego basenu, bo wyjeżdżałem często nad morze. No wydaje mi się, że tytuł rock'n'rollowca dnia należy mi się.
2: No wie pan, to nie są tanie rzeczy. U mnie na bazarze to idzie po 25.
3: Rock'n'rollowiec dnia w

0: całkiem niezły pomysł na spędzenie tego czwartkowego popołudnia. Więc Rock Radio i klasyka rocka David Bowie, Rebel Rebel. Natomiast już za chwilę do godziny 18 na pewno zagram dla Was Red Hotów, Rolling Stonesów, a także grupę Motley Crue.
1: Tu Rock Radio.

0: drodze.
1: Do końca dnia na zachodzie burze, a w pozostałych regionach przelotny deszcz. To w pogodzie, a co na drogach? Ostrzegam przed problemami na S5 w pobliżu Łochowa w Kujawsko-Pomorskiem. To odcinek między węzłem Bydgoszcz-Zachód a węzłem Miedzyń. Po kolizji dwóch osobówek jeden pas w stronę Poznania jest zablokowany. Kierowcom przypominam też o zablokowanym odcinku autostrady A1 w Łódzkiem między węzłami Mykanów i Radomsko w stronę Gdańska.
0: Klasyka rocka.

Rock Radio, klasyka rocka, Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge. Dobijamy do 18:00, za chwilę newsy, Rock Radio i pogoda. A wy pamiętajcie, że Rock Radio również znajdziecie, mając apkę Rock Radio, na waszych smartfonach.

0: Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Godzina 18, Mariusz Estelmaszczyk jestem i za chwilę w Rock Radio świetna klasyka rocka, żeby się odprężyć podczas tego czwartkowego wieczoru. Po newsach i pogodzie na pewno pojawi się Bruce Springsteen czy też Billy Idol, a także grupa China.
2: Karol Nawrocki z Donaldem Trumpem obejrzą galę sztuk walk. Nowości w rozkładzie jazdy PKP Intercity jest Słowenia i Chorwacja. Lajkonik przeszedł przez Kraków. To jedna z najstarszych krakowskich tradycji.
0: Newsy Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Poznaliśmy szczegóły wizyty Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. W niedzielę prezydent leci na 80. urodziny Donalda Trumpa. Będzie to wizyta nieoficjalna. Urodziny Trumpa zbiegają się z 250. rocznicą powstania Stanów Zjednoczonych. W ogrodach Białego Domu będzie też gala mieszanych sztuk walk. Poseł PiSu Krzysztof Szczucki mówi, że prezydent Nawrocki powinien poruszyć kwestię stałej bazy USA w Polsce.
3: Ten czas prywatny dla siebie będą mieli. Na pewno prezydent Nawrocki to wykorzysta, żeby zachęcić prezydenta do takiej ostatecznej decyzji o stałej obecności Amerykanów w Polsce. Ten Fort Trump, który proponował Andrzej Duda, do tej idei trzeba wracać.
2: Galę walk na tyłach Białego Domu będzie mogło zobaczyć na żywo do 5000 widzów. Ceny gazu w polskim koncernie paliwowym nie będą wzrastać przez kolejne pół roku. Będzie to możliwe m.in. dzięki wydobyciu z własnych źródeł, mówi prezes Orlenu Ireneusz Fąfara.
4: Zawarliśmy nowe porozumienia dotyczące wydobycia gazu w Norwegii. Odkryliśmy nowe złoża. Zwiększyliśmy import gazu dzięki naszej flocie do Świnoujścia. Zabezpieczyliśmy pozycję finansową w wyniku dobrych transakcji hedgingowych.
2: Od lipca do grudnia paliwo gazowe na stacjach Orlenu będzie kosztować niespełna 20 zł netto za kilowatogodzinę. Duże nowości w letnim rozkładzie jazdy PKP Intercity. Oprócz dodatkowych pociągów do turystycznych miast nadmorskich i mazurskich, pasażerowie będą mogli dojechać z Warszawy nad słoweńskie wybrzeże do Kopru. To rozszerzenie połączenia do chorwackiej Rijeki. Na stacji w Lublanie od pociągu zostanie odłączony wagon, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
5: Połączenie cieszyło się bardzo dużą popularnością. Zwiększyliśmy liczbę tych pociągów z 4 do 6 w tygodniu i część wagonów jedzie do Kopru. Podaż miejsc się zwiększyła, tak? Zwiększyła się z około 6 tysięcy miejsc do 23 tysięcy, także to jest duża zmiana. Pociągi ruszają 27 czerwca, są wolne miejsca jeszcze.
2: Z Warszawy do Rijeki pociąg jedzie 17 godzin. To szybciej o godzinę niż w zeszłe lato. Za rok podróż ma być jeszcze szybsza, bo zakończą się remonty po stronie słoweńskiej. Autostrada A1 w kierunku Gdańska jest zablokowana między Częstochową a Radomskiem. Doszło tam do zderzenia 3 pojazdów. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Otwarcia przejazdu A1 w kierunku Łodzi można spodziewać się około 19. Objazd zamkniętego odcinka autostrady jest możliwy na węźle Mykanów. Lajkonik znów przemaszerował ulicami Krakowa. Pochód lajkonika ze zwierzyńca na rynek główny to jedna z najstarszych i najpiękniejszych krakowskich tradycji. Jak zawsze było radośnie i kolorowo.
6: Nasze dzieciństwo jest niezwykłe, niezwykle piękne.
7: Chcę, żeby mi dostać buławą i mieć szczęście na następny rok.
6: A w poprzednich latach udawało się pani załapać na uderzenie buławą?
7: Tak, oczywiście. Samą pierś.
2: Z okazji tegorocznego pochodu Muzeum Krakowa organizuje także konkursy związane z tradycją lajkonika.
0: Sport w Rock Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam. Na ten moment czeka cały piłkarski świat. Dziś pierwszy mecz mundialu na legendarnym stadionie Azteca. Meksyk zagra z Republiką Południowej Afryki. Meksykańscy kibice wierzą w swoją drużynę.
8: We have a chance! Viva Mexico! Aquí estamos por Mexico.
1: Mecz o godzinie 21, a ceremonię, która go poprzedza.

Rok Radio Klasyka Rocka. Chłopcy z Placu Broni podczas tego wieczoru. Natomiast jutro o tej samej godzinie klasyczna dziesiątka. Rockowa lista przebojów. 204 notowanie, które nie odbędzie się bez waszych głosów. Jeszcze macie chwilę. Jeszcze macie czas, żeby wejść na rockradio.pl i zagłosować na swój ulubiony rockowy kawałek. A jeśli czegoś wam brakuje, no to śmiało podsyłajcie propozycje, które gramy codziennie po 14 w Rock Radio. Jutro klasyczna dziesiątka po 18. A teraz Him i Join Me.

0: Zachrypnięty głos to musiał być on, The Boss, czyli pan Bruce Springsteen podczas tego wieczoru, czwartkowego wieczoru z Rock Radiem i klasyką rocka, a za moment m.in. Lady Punk oraz też Robert Motyka z kabaretu Paranormalni opowie wam o swoim koncercie życia.
1: Rock Radio.

0: Ladybug, mała Ladybug, a więc wszystko od tego się zaczęło, od tego kawałka. A co potem, wszyscy też wiemy, jeśli chodzi o twórczość Ladybug. A w Rock Radio już teraz Robert Motyka, kabaret Paranienormalni, który tak opowiada o koncercie Metaliki.
1: Metalika, jak przyjechałem, pamiętam pierwszy raz do Warszawy, posikany kompletnie. Jeszcze pamiętam, że chyba miałem wtedy skręconą nogę. Uciekłem z radia z Jeleniej Góry, bo nie miałem wolnego, więc w tym pociągu, tu, spocony, wychodzę, Pałac Kultury, to wszystko jest ogromne, w ogóle wygląda jak Chicago. Ja chyba byłem wtedy pierwszy raz w ogóle w Warszawie i ten koncert, słuchajcie, po prostu jak oni zaczęli grać, to ja tak, no już byłem, rzeczywiście byłem bardzo daleko, ale jak po prostu zaczęli grać na bębnach, to ja czułem, że to są takie momenty, kiedy naprawdę żałuję, że nie potrafię grać na żadnym instrumencie.
0: No to słuchamy Unforgiven, Metallica w Rock Radio. Już teraz.

jeszcze trochę i będzie faktycznie wakacyjnie. The Boys of Summer, John Holly podczas tego wieczoru, natomiast jeszcze do godziny 19 na pewno będzie zespół Bad Company oraz kawałek, który każdy z Was może nucić się w samochodzie, więc bum bum, John Lee Hooker.

0: drodze.
1: Dobre wiadomości dla podróżnych. W kierunku Gdańska odblokowano już A1 koło Łodzi, między Mykanowem a Radomskiem. Zderzyły się tam trzy samochody, przez wiele godzin były utrudnienia. Poza tym trudno jest w ogóle dzisiaj na drogach, bo ślisko, deszcz pada w całej Polsce, no prawie w całej. Uważajmy.
0: To jest Rock Radio. Klasyka.

Rock Radio, klasyka rocka, Mr. Broken Wings podczas tego wieczoru. Natomiast proszę Państwa, codziennie w Rock Radio białe kruki klasyków rocka, codziennie po 12 nasz duet Ola Konopka, a także Kuba Koleta rozkładają na czynniki pierwsze Wasze muzyczne rockowe polecajki, które możecie podsyłać pod postem na radiowym Facebooku bądź też Instagramie, a oni już się tym zajmą. Premierowy odcinek jutro po 12, nie zdradzam co się znajdzie, ale jeszcze do 19 na pewno w Rock Radio usłyszycie John Lee Hookera. Boom, boom.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Dzień dobry, wieczór, godzina 19. Mariusz Stelmaszczyk melduje swoją gotowość, obecność oraz też mam dla was świetną muzykę. Klasyka Rocka. Po newsach i pogodzie m.in. zespół The Who, U2 czy też Dire Straits.
2: Ewakuowano Pentagon. Okazało się, że to fałszywy alarm. Sławomir Mentzen nie odpowie za odpalenie rac na Marszu Niepodległości. Surowica z Niemiec uratowała życie chłopcu ukąszonemu przez żmiję.
0: Newsy Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Fałszywy alarm w Pentagonie. Ewakuowano ludzi z wielu pięter z powodu incydentu z materiałami niebezpiecznymi. Policjanci w budynku nosili maski gazowe i pełny sprzęt ochrony chemicznej. Jak podaje CNN, to wszystko to był fałszywy alarm. Sławomir Mentzen nie odpowie za odpalenie racy na Marszu Niepodległości. Sejm nie zgodził się na uchylenie mu immunitetu. Wnioskowała o to policja, bo w dniu marszu w Warszawie obowiązywał zakaz używania pirotechniki wydany przez wojewoda mazowieckiego, który Mentzen złamał. Mentzen uważa, że próba uchylenia immunitetu to atak za krytykowanie rządu.
3: Wielokrotnie wcześniej odpalałem racę na różnych wydarzeniach i nigdy nikt z tym nie miał problemu. Tym razem na Marszu Niepodległości odpaliłem racę na tle baneru. Polska dziś się upomina zwrócić Tuska do Berlina. I z tym jest cały problem.
2: Do odebrania immunitetu zabrakło 4 głosów. Chłopiec ukąszony przez żmiję, uratowany dzięki szybkiemu sprowadzeniu z Niemiec surowicy. Żmija ukąsiła go w domu, gdy chłopiec ją karmił. Po lek do Monachium poleciał samolot lotniczego pogotowia ratunkowego. Po zakończeniu leczenia szpital wystąpi do NFZ-u o pokrycie wszystkich kosztów, mówi rzeczniczka szpitala Katarzyna Pokorna-Chryniszyn.
4: I nie przewidujemy, aby wtedy miały zajść okoliczności niepozwalające na zwrot kosztów leczenia.
2: NFZ rozliczy leczenie, ale nie może zapłacić za transport surowicy, odpowiada Aleksandra Kwiecień z NFZ-u w Krakowie.
5: Chcę podkreślić, że lotnicze pogotowie ratunkowe podlega bezpośrednio pod Ministerstwo Zdrowia, jest przez Ministerstwo Zdrowia finansowane.
2: Transport surowicy kosztował 90 tysięcy złotych. Na szczęście stan zdrowia chłopca się poprawia. Opuścił już oddział intensywnej terapii. Coraz trudniej zaparkować samochód w Warszawie bezpłatnie. Radni zdecydowali, że strefa płatnego parkowania poszerzona będzie o kolejne obszary w 4 dzielnicach. Praga Południe i Wola już we wrześniu, a w maju przyszłego roku Mokotów i nawet Włochy, a więc zbliża się już do przedmieść. Według statystyk ratusza postój w strefie wynosi mniej niż 2 godziny, a poza nią ponad 6 godzin. To nie przekonuje radnego z Ruchu Narodowego Macieja Binkowskiego.
6: Mamy tutaj do czynienia z taką kolejną maszynką do zarabiania pieniędzy.
7: Warszawa, jeśli chodzi o mieszkańców, proponuje 30-złotowy abonament. Bardzo często jesteśmy krytykowani za to, że jest to najtańszy abonament w Europie i mamy jedną z najniższych stawek w Polsce, co chyba dobitnie pokazuje, że efekt fiskalny nie jest tym podstawowym.
2: Odpowiada dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski. Strefa płatnego parkowania obowiązuje już w 7 stołecznych dzielnicach. Klienci narzekają na ceny warzyw na targowiskach, nie zniechęcają ich jednak one do zakupów. Dlaczego Polacy wybierają zakupy na bazarach?
8: Dla mnie jest drożej, po prostu mniej zostaje pieniędzy w kieszeni, no niestety, no. A zarobki są na podobnym poziomie.
9: Na targowisku jest po prostu taka większa różnorodność, tak? No i widzę to wszystko przed sobą, co mam, ale też nie unikam sklepów typu markety, bo jest tam czasami taniej, są promocje, a tutaj no niestety nie ma takich dobrych rzeczy.
2: Plantatorzy podkreślają, że zmiany cen produktów rolnych są zależne od pogody, dlatego trudne do przewidzenia.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam. Meczem Meksyku z RPA rozpoczną się dziś piłkarskie Mistrzostwa Świata. Pierwszy gwizdek o godzinie 21 czasu polskiego. Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku będzie rozgrywany w innej formie niż dotychczas. Zagra w nim aż 48 drużyn. Tytułu broni Argentyna. Polscy siatkarze przegrali w Chinach ze Słowenią 2-3 w swoim drugim meczu Ligi Narodów. W decydującej partii rywale wygrali 19-17. A jutro w kolejnym spotkaniu drużyna Nikoli Grbicza zmierzy się o godzinie 14 z Japonią.
2: Do wieczora jeszcze na zachodzie możliwe burze, a temperatura około 15 stopni. Jutro znowu deszczowo, choć z przejaśnieniami. Wszędzie może padać i wszędzie można zobaczyć trochę słońca, a temperatura delikatnie poniżej 20. Sobota i niedziela podobne.

0: Bad Religion, American Jesus podczas tego wieczoru, natomiast w tej chwili Adam Wolski, zespół Golden Life, opowiada o koncercie Dire Straits, a tak naprawdę to Marka Knopflera.
1: Dire Straits. Byłem na koncercie z moim synem niedawno w Łodzi. I to był bardzo fajny koncert. To nie był Dire Straits, ale był Mark Knopfler z chyba jakąś taką ekipą folkowo-bluesową. Przeżyłem naprawdę fantastyczne chwile. Mieliśmy z Filipem miejsca dosyć blisko. Słyszałem świetnie. Doskonały koncert. Nie zapomnę tego, jak spotkałem później Olafa Lubaszenkę na stacji benzynowej i ten mówi, że też był na tym koncercie. Tak, właśnie wracam do Warszawy, ha, ha, ha i tak dalej. I on mówi, kompletnie nic nie słyszałem. Takie odbicia były. A ja z kolei byłem, siedziałem, wiesz, kilka rzędów, że tak powiem, przed sceną i słyszałem znakomicie, wiesz, i mówię, Boże Święty, no jakie to są nierówne szanse, no nie? Jednak. Ale wracając do muzyki, no wiadomo, no nie, śmiertelna płyta, twórczość genialna, no po prostu... Nigdy to nie był mistrz wokalu dla mnie, ale mistrz gitary na pewno, smaku i przede wszystkim utworów, tak.
0: A my słuchamy już teraz Dire Straits, Money for Nothing.

0: Rock Radio, klasyka rocka, którą też znajdziecie mając apkę Rock Radio na waszych smartfonach, a za moment m.in. Pearl Jam, a także Black Sabbath.
1: Tu Rock Radio.

0: Rok Radio Klasyka Rocka podczas tego wieczoru, a w tej chwili spotkanie z aktorem Pawłem Małaszyńskim, który też oprócz tego, że jest aktorem, możecie go znać także z zespołu Kocis. Opowiada o tym, jak otarł się Ozziego Osborna. Jakie to jest uczucie, kiedy gra się na jednej scenie obok Ozziego Osborna?
1: To nie była tak naprawdę jedna scena. My graliśmy kilkadziesiąt metrów obok na scenie, ale tak zwanej zawsze. B. Ale rzeczywiście braliśmy udział wspólnie. W jednej imprezie. To było w Atlas, chyba arenie w Łodzi, kiedy Black Sabbath grał swój koncert i rzeczywiście udało nam się dostać do takiej ścisłej czołówki supportującej Black Sabbath na scenie B i rzeczywiście udało mi się podejrzeć ich próbę. Nie wiem, w ogóle nigdzie nie było ochrony, więc jakoś udało mi się wejść do Atlas Areny w momencie, kiedy Black Sabbath miał próbę, a potem rzeczywiście po próbie w asyście takich 10 co najmniej ochroniarzy udało mi się otrzeć o jednego z nich, kiedy prowadzili Ozziego Osborna do garderoby. Tak się mówię, ale nie starczyło mi sił i ten. Ale widziałem i piękny, przepiękny koncert, absolutnie.
0: A my słuchamy Black Sabbath i Paranoid.

Rok Radio, klasyka rocka, Mysłowice. Długość dźwięku samotności. Natomiast proszę Państwa, każdy z Was w domach czy też w samochodach za chwilę będzie mógł zrobić głośniej. Kiedy pojawi się grupa Thin Lizzy, będzie też ballada od Bon Jovi.

Radio Klasyka Rocka podczas tego czwartkowego wieczoru, a jutro piątek, a to oznacza jedno, że wieczorem będziemy godnie witać weekend z klasyczną dziesiątką, rockową listą przebojów. To będzie 204 notowanie, które nie odbędzie się bez waszych głosów, więc śmiało wchodźcie na rockradio.pl, głosujcie, wybierajcie swoje ulubione kawałki sztuk 10 i jutro je omówię i zagram. A jeśli czegoś wam brakuje, to też śmiało podsyłajcie własne rockowe polecajki, które gramy codziennie po 14. Till Easy teraz.

0: Radio Klasyka Rocka, zespół AC/DC Hard as a Rock. Dobijamy do 20, a za chwilę newsy Rock Radio i pogoda. Ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj i słyszymy się jutro po 15. Hej, hej.
1: Tu Rock Radio.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Godzina 20 w Rock Radio. Czas na newsy i pogodę.
2: Będzie można dzielić receptę na kilka aptek. Ważna zmiana dla pacjentów. Prezydent po raz trzeci zawetował ustawę o rynku kryptowalut. Kibice piłkarscy odliczają minuty. Za chwilę zaczynają się największe piłkarskie mistrzostwa w historii. Nie wszystkim podoba się to, że są takie wielkie.
0: Newsy Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek duża zmiana w realizacji recept w aptekach. Od następnego czwartku apteki będą mogły wprowadzić dzielenie recept, zapowiedziało to Ministerstwo Zdrowia. Oznacza to, że nie trzeba będzie realizować całej recepty w jednym miejscu. Udział aptek w tym programie jest dobrowolny. Stany Zjednoczone zawsze staną w obronie Europy, obiecuje sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Twierdzi, że obawy wobec pomocy USA są bezpodstawne, a zaufanie do amerykańskiego sojusznika jest rekordowo niskie. Według sondażu przeprowadzonego w 15 krajach Europy, tylko 11% badanych uznaje USA za sojusznika. Oczywiście widziałem te sondaże, ale posłuchajcie faktów. A te są takie, że mamy nierozerwalne więzi. Mamy 80 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Europie i parasol nuklearny jako gwarancję europejskiej niezależności. Mówi sekretarz NATO Mark Rutte. Według raportu wciąż wysoki poziom zaufania do USA jest w Polsce i na Węgrzech. Prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę o rynku kryptowalut. Twierdzi, że ustawa jest źle napisana.
3: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. To pokazuje, że niestety intencje nie są tu czyste. Chodzi o to, by mówić o problemie z kryptoaktywami, a nie, żeby ten problem realnie rozwiązać. Złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
2: Zgodnie z ustawą kontrolę nad rynkiem kryptoaktywów miała sprawować Komisja Nadzoru Finansowego. Rządowy projekt miał dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Decyzję prezydenta skomentował premier Donald Tusk. W internecie pisze, brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli. 7 miast stara się o to, by mieć u siebie ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej. Gdańsk, Wrocław, Katowice wraz z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, Łódź, Kraków, Warszawa i Poznań. W najbliższych tygodniach ma zapaść decyzja, gdzie powstanie ośrodek. Za godzinę początek piłkarskich mistrzostw świata. Mecz otwarcia w stolicy Meksyku na słynnym stadionie Azteca. Spotkanie Meksyk-RPA. Po raz pierwszy w turnieju weźmie udział aż 48 drużyn. Wielu zawodników i trenerów to krytykuje, jak choćby selekcjoner reprezentacji RPA Hugo Bros.
4: 48 drużyn to trochę za dużo. Do tego dochodzi transport. Na następny mecz musimy jechać do Atlanty. Jest więc naprawdę dużo podróżowania. To bardziej wyczerpujące niż w poprzednim mundiale, kiedy uczestniczyło w nich mniej reprezentacji.
2: Mecze w ramach mundialu będą odbywać się równolegle w trzech krajach – Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Tytuł mistrza świata bronić będzie reprezentacja Argentyny. Triumfowała 4 lata temu w Katarze. Polaków nie ma, ale nie tylko nas. Trzeci raz z rzędu mistrzostwa w telewizji oglądają Włosi. Tymczasem naukowcy twierdzą, że smog może spowolnić tempo gry na mundialu. Badania z Polski i Azji wskazują, że zanieczyszczone powietrze może obniżać wydolność zawodników, spowolni tempo gry i zwiększy liczbę błędów popełnianych na boisku. Zobaczymy dziś wieczorem.
0: Pogoda.
2: Piątek, a potem cały weekend mają być deszczowe przeważnie. Nie tylko czasem przejaśnienia. Zobaczymy trochę słońca, ale niebo mocno zachmurzone. Temperatura zwykle delikatnie poniżej 20 stopni. Jutro na przykład od 17 do 20.
0: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Już dziś po 22:00 w Niezłym Gościu Rock Radia.
1: Rysiek Brzeziński, jestem już na posterunku w audycji Niezły Gość i dzisiaj moją niezłą gościową jest Maria Kowalska. Dzień dobry.
2: Cześć, witam cię ponownie. Dzień dobry, witam słuchaczy. Przy czym Płodozmian zakłada taką cykliczność wpisaną w jakiś rytm natury, że możemy się spodziewać, że po ziemi przyjdzie wiosna. A tu troszeczkę czasami nie wiadomo, ile potrwa zima, a lato potem się przedłuża, wiesz, w nieskończoność. Więc tutaj nie wiem, czy to jest do końca odpowiednia nazwa. Aczkolwiek patrząc wstecz, wydaje mi się, że ciągle się jednak to zatacza jakieś koło. I że czasem dłużej to trwa, czasem krócej, ale jednak, że jest taki moment bardzo intensywnej pracy, później jakiegoś takiego odpoczynku, później tęsknoty i znowu pracy. No i też szczerze mówiąc, to jest taki trudny czasami orzech do zgryzienia, czy psychicznie, czy właśnie fizycznie, żeby to ciało na przykład odpoczywało, kiedy jest czas, a nie na przykład stresowało się, co dalej.
1: Bo to jest takie życie w ciągłym napięciu, prawda? Jeżeli zwłaszcza tak jak mówisz, ponad rok czekasz na coś, aż ruszy.
2: Na przykład. Znaczy, ja pomiędzy na przykład robię też inne rzeczy, prawda? Ale na przykład, że wydaje ci się, że już ruszysz za miesiąc z czymś i to się nagle przesuwa i ty tak jakby musisz trzymać to w sobie i jakby jest to dla ciebie cenne, więc nie chcesz tego gdzieś pogubić po drodze, a zarazem na przykład robisz jeszcze coś innego pomiędzy. Musisz być wciąż w takim gotowości do zmiany. To myślę, że ten zawód to absolutnie, po prostu tu nie można się na coś za bardzo nasadzać, ale też nie można odpuszczać. Po prostu trzeba być w jakiejś takiej, cały czas w takiej gotowości. To jest w ogóle bardzo, bardzo myślę wymagające, ale myślę, że można się tego nauczyć w jakimś sensie, jak już się trochę, chyba też to z doświadczenia po prostu wynika, już później uczysz się samego siebie, jak funkcjonujesz.
0: Cała rozmowa już dziś po 22:00 w Rock Radio.

0: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta, a dziś porozmawiamy o płycie Employment zespołu Kaiser Chiefs.
1: Czyli po polsku zatrudnienie.
2: Tak. Ta pochodzi z 2005 roku. No i co? Zaproponował nam ją nasz słuchacz Grzegorz.
1: Stały słuchacz.
2: Wiadomości na Facebooku.
1: Stały słuchacz i stały komentowacz.
2: Tak jest.
1: No.
2: Pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy. Wszystkie konta Grzegorza. No co?
2: Czym jest zespół Kaiser Chiefs?
1: No jest zespołem, tak?
2: Zespołem skąd?
1: No z Leeds. Z UK, proszę państwa.
2: Z UK.
1: Leeds. Tam wiem, że jest dużo Polonii jest w Leeds, wiesz?
2: Jest. No. Tworzy od 96 roku.
1: Tak.
2: I gra gatunek indie rock.
1: No dokładnie tak. A to dlatego, że no, ta Wielka Brytania miała swoje kolonie w Indiach. No i dlatego indie rock.
2: A jest jakiś numer, z którego możemy ich kojarzyć?
1: Możemy ich kojarzyć. No naprawdę to było takie dobre. Nie doceniłaś.
2: Wujku!
1: Dobra. No możemy ich kojarzyć z przeboju Ruby. To jest ich największy hit. Też trzeba tutaj podkreślić, że zespół Kaiser Chiefs to przedstawiciele fali popularności indie rocka, czy też post-punk revivalu, jak zwał, tak zwał, czy też garage rock revivalu, która to miała swój szczyt, swój peak tak zwany na przełomie mileniów. Tutaj chodzi oczywiście o te wszystkie zespoły z D na początku i z rzeczownikiem w liczbie mnogiej na końcu nazwy. The Killers, The White Stripes. Mm-hmm. A co tam jeszcze? The Doors to nie. No ale tamte różne, tam wiecie, Franz Ferdinand, tak, The Hives, The Vines, no różne to są te wszystkie zespoły, które były emitowane na antenie świętej pamięci telewizji MTV 2.
2: Dobra, a no. Czy zespół, aha.
1: No, nie, zespół aha, o nim dzisiaj
2: jeszcze
1: nie mówimy, no.
2: Jeszcze raz. Płyta Employment, o której dziś mówimy, to debiutancka płyta zespołu.
1: Wszystko się zgadza. I tam też znajdziemy dwa, no moim zdaniem, przeboje właśnie tej kapeli.
2: No jakie?
1: Every Day I Love You Less and Less oraz I Predict a Riot. Te dwa numery, teledyski do nich, były emitowane właśnie na antenie wspomnianej stacji telewizyjnej MTV 2, czy też MTV 2 albo MTV 2, no chociaż nie, bo to była Viva 2. No i to są bardzo przyjemne piosenki.
2: A oni coś jeszcze wydają?
1: A coś wydają, oczywiście, że tak. Ale my tutaj nie o tym, co oni wydają, tylko o tym chciałem powiedzieć, że w ubiegłym roku...
2: No właśnie, na 20... o to mi chodzi.
1: A, no to trzeba było wprost, tak, a nie. Ja jestem prostym, wiesz, mężczyzną, tak. Proszę do mnie mówić wprost.
2: Prosty chłop z Łodzi.
1: No otóż to, właśnie tak. Więc, że w ubiegłym roku obchodziliśmy hucznie, tak, razem z Urzędem Wojewódzkim 20-lecie premiery płyty Employment.
2: No.
1: To raczej z Powiatowym Urzędem Pracy jak Employment. I w związku z tym na tę okoliczność panowie z grupy Kaiser Chiefs i ich wytwórnia płytowa wypuścili płytę Employment z dwoma dodatkowymi, kompaktowymi krążkami, a na tych krążkach znajdziemy aż 42 bonusowe piosenki. To jest bardzo dużo muzyki. Ja jestem wielkim zwolennikiem płacenia mało za dużo muzyki i tutaj w związku z tym ta edycja płyty już mi się podoba z miejsca.
2: No
1: od razu.
2: Ładnie.
1: No.
0: Białe kruki klasyki rocka w

0: 22. W niezłym gościu Rock Radia.
1: Rysiek Brzeziński, jestem już na posterunku w audycji Niezły Gość i dzisiaj moją niezłą gościową jest Maria Kowalska. Dzień dobry.
2: Cześć, witam cię ponownie. Dzień dobry, witam słuchaczy. Pół biedy, jak jadę sama, bo mam wrażenie, że no, wtedy to się tak trochę czuję jak w swoim własnym świecie i się nie zastanawiam, co tam ktoś sobie myśli. Czasami mam tak, jak jadę na przykład na plan, albo gdzieś na jakiś wywiad, albo gdzieś coś i muszę się rozgrzać i na przykład jadę taksówką. No i wtedy się zastanawiam, jak to musi wyglądać i czy uprzedzić tego pana, który kieruje, czy panią, że co ja robię, tak? Bo nie wiem, ktoś nie mógłby pomyśleć, że nie wiem, albo coś się dzieje niedobrego ze mną, albo no chociażby, albo no nie wiem, albo że jakieś znaki daje. Nie wiem, po naprawdę, że potrzebuję, no nie wiem, po prostu mam takie myśli, ale to jeszcze nigdy mi się nie zdarzało uprzedzić, bo jednak się trochę wstydzę tego i tak nie wiem, ale staram się wtedy tak może trochę mniej ostentacyjnie, tylko bardziej tam sobie coś pod nosem. I później gdzieś tam w parku często, na przykład przed castingiem, to często w parku mnie można zobaczyć, jak tam się rozgrzewam. Ale jest to zabawne. No na pewno to musi śmiesznie wyglądać.
1: Powiedzmy tutaj tak, że ta rozgrzewka to nie jest tylko ćwiczenie dykcji na przykład, czy jakieś tam kląskanie powiedzmy, ale tak, to jest ręczne rozgrzewanie całego aparatu mowy.
2: No tak, załączyłam cały filmik, więc...
1: Tak. Ćwiczenie różnych min też przy okazji, no bo wiadomo, tak, te miny wychodzą naturalnie. Nie przy tym.
2: No na tym to polega.
0: Cała rozmowa już dziś po 22 w Rock Radio.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Rysiek Brzeziński, jestem już na posterunku w audycji Niezły Gość i dzisiaj moją niezłą gościową jest Maria Kowalska. Dzień dobry.
2: Cześć, witam cię ponownie. Dzień dobry, witam słuchaczy.
1: Dla przypomnienia, Maria Kowalska, czyli aktorka znana między innymi z roli Marysi w Znachorze, ale też i ostatnio z serialu Piekło Kobiet. No i nie tylko zresztą, bo tych ról się pojawia co i rusz, chociaż jak tak sobie przeglądam twoje portfolio, to tak widzę, że raczej ostrożniej dobierasz rolę, niż jakbyś miała zgarniać wszystko jak leci po kolei, no bo na pewno jakiś tam ruch się pojawił, zwłaszcza po Znachorze w twoim kontekście.
2: No jest na pewno troszkę prawdy, w sensie staram się po prostu wybierać, o ile mogę, po prostu takie rzeczy, które gdzieś po pierwsze dają mi możliwość zbudowania postaci w moim odczuciu ciekawej, które mają ciekawy, czy też przejmujący w jakimś sensie, czy poruszający jakieś ciekawe tematy, ważne scenariusz. No i powiem szczerze, że szukam trochę klucza nadal do swojej ścieżki i kariery. Jakby ona trochę jest wynikiem, wiadomo, pewnych moich decyzji, ale też w jakimś sensie odpowiedzią na możliwości, które przede mną stoją. Myślę, że to jest taka kombinacja, ale na pewno też nie przyjmuję wszystkiego, że staram się jednak patrzeć tak jakościowo na projekty, że chciałabym się mimo wszystko kojarzyć z jakimiś takimi jakościowymi właśnie, czy filmami, czy serialami, więc w tym jest na pewno coś, jest jakiś moja decyzyjność, ale też po prostu, no, takie się przydarzają okazje, takie castingi i takie, a nie inne wygrywam, więc to się tak plecie, no po prostu. Ale myślę, że nie bez powodu właśnie tak, że ja lubię patrzeć na swoją drogę, że wszystko się dzieje po coś i przychodzi w odpowiednim momencie, więc mam takie poczucie, że wcale nie mam takiego poczucia właśnie, że trzeba robić bardzo, bardzo dużo, tylko raczej tak właśnie staram się do tego podchodzić jakościowo i też z taką dużą dozą pokory, ale też do tego, że czasami warto na coś zaczekać. Więc tak jakoś tak.
1: Jakbyś też tak brała wszystko jak leci, no to nie, że chcę powiedzieć, że gdzieś tam byś się może w tym zagubiła, bo to nie o to chodzi, ale wiesz, łatwo w ten sposób sobie też czasem pewne rzeczy zepsuć. Nie wiem, nie wiem, czy to też tak rozważałaś, wiesz, że trafi się jakiś taki projekt, który okaże się niepowodzeniem na przykład, ale później ktoś patrzy na twoje nazwisko w tym kontekście.
2: No jasne, no na to też czasami po prostu nie ma się do końca wpływu, bo coś może rokować świetnie, a później się jakoś tak wydarza. Myślę, że to jest bardzo kombinacja naprawdę tak wielu czynników i aktor jakby, no generalnie jakby tak ująć i popatrzeć na to szerzej, to nie mamy wpływu na wiele, tak? No mamy wpływ jakby de facto na naszą rolę, ale też w jakimś sensie współpracujemy z reżyserem i scenariusz oczywiście narzuca bieg postaci, rzecz jasna, więc po prostu tutaj, a później jeszcze jest montaż, no to już naprawdę czasami to, co robimy, a to, co widzimy w ostatecznym już obrazku, to są naprawdę czasami dwa różne zupełnie obrazy.
1: Tak. Ja niejednokrotnie, przepraszam, że wchodzę ci w słowo, niejednokrotnie słyszałem o tym, że tak, montaż w ogóle zepsuł cały koncept i przez montaż coś się później okazało właśnie taką klapą.
2: No więc wiesz, ja tutaj nie mam aż tak wielkiej wiedzy, wiesz, na temat każdego możliwego etapu postprodukcji, więc nie wiem, gdzie tam są te momenty, czy newralgiczne, czy jakieś ważne decyzje, które akurat... No, myślę jednak, że jeżeli jest obsada satysfakcjonująca, jeżeli jest scenariusz, który gdzieś tam nas ciekawi i jest jakaś dramaturgia, no to oczywiście bardzo, myślę, rokuje, tak? Że jeżeli tutaj są duże dziury jakieś takie, które widzimy i takie przestrzenie, gdzie coś się już na tym etapie może wysypać, to jest większe ryzyko, że się wysypie. Ale ogólnie myślę, że takie filmy czy seriale, które faktycznie są jakieś przełomowe, czy faktycznie coś takiego niesamowitego się w nich wydarza, to myślę, że to czasami jest czynnik taki, którego który ciężko uchwycić. To musi po prostu nagle zderzyć się wszystko, jakoś idealnie poukładać. To ja też myślę, że to musi być jakiś taki, jakaś taka siła, nie wiem, nadprzyrodzona, jeżeli takie istnieją, po prostu jakoś zadziałać. Wiesz, no bo to jest tyle czynników, po prostu to ciężko w ogóle ogarnąć. No, nawet jeżeli na przykład zbierze się wspaniali twórcy się zbiorą, prawda, to wciąż nie wiadomo, czy oni się dogadają na przykład ze sobą w pracy, jeżeli nie współpracowali wcześniej. Albo mamy dwóch wspaniałych aktorów, ale okazuje się, że między nimi nie ma chemii na przykład i coś tam, no. Nie wiem, ja często dużo o tym myślę, ale czasami im dłużej o tym myślę, tym bardziej nie potrafię jakichś wniosków konkretnych.
1: Czyli lepiej nie myśleć za dużo o
2: może
1: tym,
2: lepiej
1: po prostu.
2: Nie. No więc właśnie, to jest właśnie taki balans, jakby a propos twojego pytania na początku, że tak trochę niech to po prostu płynie i przyjmujemy to, co, znaczy ja przyjmuję po prostu to, co gdzieś się pojawia i staram się wykorzystać szansę, ale też z drugiej strony jeżeli coś, czegoś nie czuję bardzo albo czuję, że to nie jest moment na to, to wtedy zwyczajnie potrafię też odmówić i odpuścić. Nie mam z tym problemu dużego, myślę.
1: A dużo w ogóle takich propozycji odpuszczasz?
2: Wiesz co, no też nie jakoś tak, wiesz, żebym o tak tu nie. Po prostu czasami

0: Jeżeli jest punkt, jakby jest możliwość dialogu i jest otwartość, to wtedy negocjujemy pewne rzeczy, a jeżeli czuję, że to po prostu idzie w jakąś taką stronę, która po prostu mnie nie odpowiada, no to... Ale nie, nie ma tego dużo. No bo póki co po prostu jakoś tak mam wrażenie, że to... Że są momenty, gdzie faktycznie muszę zaczekać na coś dobrego, a właśnie jak w tych takich jakby przerwach pomiędzy projektami jest moment, że, bo jest czasami taka pokusa, że może, a może by wziąć coś, czego nie jestem pewna i wtedy po prostu więcej zrobić, to bywało, że w takich momentach stwierdziłam, nie, nie, chcę zaczekać i tuż za rogiem się coś czaiło właśnie, co było odpowiednie. Ojejku, nie wiem, czy ja tak chaotycznie nie opowiadam o tym, ale...
1: Nie, jest wspaniale, absolutnie.
0: Ojejku, ale widzisz, no to jest taki zawód, no, po prostu. Mhm. Mm-hmm. Że dużo jest w tym chaosu, bardzo dużo. No teraz też wiszą mi gdzieś na horyzoncie różne rzeczy. Już jestem w takiej przygotowaniach już, które trwają od ponad roku na przykład, nie? I tak naprawdę pewności nie ma nadal, kiedy to się rozpocznie jakiś projekt. A ja jestem w takich blokach startowych, bo coś jest na przykład dla mnie ważne.
1: Do rozmowy z dzisiejszą niezłą gościową Rock Radia, czyli z Marią Kowalską, wracamy za chwilę. Także zostańcie z nami.
2: Niezły gość w Rock Radio 103 i 7 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Maria Kowalska jest dzisiaj niezłym gościem Rock Radia, a właściwie to niezłą gościową.
2: To jak wygląda u ciebie taki proces przygotowywania się, bo już, nie wiem, wchodzisz jakoś tam mentalnie, powiedzmy, w prototyp roli, czy coś takiego?
3: No właśnie to też bardzo różnie wygląda. Właśnie teraz jestem w takim procesie, który trwa dłużej niż zakładaliśmy na początku, co jest dla mnie jakąś taką nowością, że faktycznie wiem, że coś że to wciąż jest w procesie właśnie, chociażby pozyskiwania na przykład funduszy i tak dalej, ale to jest taki proces, który trwa równolegle jakby z naszymi przygotowywaniami na przykład do danego projektu, że i to wtedy trwa, bo tak naprawdę ja wciąż cały czas gdzieś tam pracuję nad tą rolą, przygotowuję się jakby w jakimś sensie, czy fizycznie, czy psychicznie, ale właśnie ten proces trwa znacznie dłużej niż przewidywaliśmy z różnych tam powodów. Z tego względu na przykład tutaj ten proces no już ponad rok trwa. Ale czasami bywa tak, że jest casting i po prostu dostaje się rolę i po prostu są 3 miesiące, dajmy na to, do rozpoczęcia zdjęć, czy nawet mniej. No to wtedy ten proces jest znacznie krótszy i też inaczej się pracuje, więc te procesy są przeróżne. No teraz mam nadzieję, że też coś teatralnie się zadzieje w końcu. Są ku temu jakieś przesłanki. Więc tutaj też w ogóle wrócę do takiego procesu jeszcze bardziej ze szkoły, bo teraz kilka lat faktycznie grałam w teatrze, więc wrócę do takiego procesu jeszcze zupełnie innego, teatralnego. Więc to bardzo, bardzo różnie wygląda, ale myślę, że to jest też ciekawe, że ten płodozmian jest duży i on też jakby, myślę, że bardzo twórczo działa.
2: Bardzo ładna nazwa w ogóle na ten cały galimatias, płodozmian, bardzo fajne, podoba mi się.
3: Tak, przy czym płodozmian zakłada taką cykliczność wpisaną w jakiś rytm natury, że możemy się spodziewać, że po ziemi przyjdzie wiosna. A tu troszeczkę czasami nie wiadomo, ile potrwa zima, a lato potem się przedłuża, wiesz, w nieskończoność. Więc tutaj nie wiem, czy to jest do końca odpowiednia nazwa. Aczkolwiek patrząc wstecz, wydaje mi się, że ciągle się jednak to zatacza jakieś koło. I że czasem dłużej to trwa, czasem krócej, ale jednak, że jest taki moment bardzo intensywnej pracy, później jakiegoś takiego odpoczynku, później tęsknoty i znowu pracy. No i też szczerze mówiąc, to jest taki trudny czasami orzech do zgryzienia, czy psychicznie, czy właśnie fizycznie, żeby to ciało na przykład odpoczywało, kiedy jest czas, a nie na przykład stresowało się, co dalej.
2: Bo to jest takie życie w ciągłym napięciu, prawda? Jeżeli zwłaszcza tak jak mówisz, ponad rok czekasz na coś, aż ruszy.
3: Na przykład. Znaczy, ja pomiędzy na przykład robię też inne rzeczy, prawda? Ale, tak. ale na przykład, że wydaje ci się, że już ruszysz za miesiąc z czymś, i to się nagle przesuwa i ty tak jakby musisz trzymać to w sobie i jakby jest to dla ciebie cenne, więc nie chcesz tego gdzieś pogubić po drodze, a zarazem na przykład robisz jeszcze coś innego pomiędzy, musisz być wciąż w takim gotowości do zmiany. To myślę, że ten zawód to absolutnie, po prostu tu nie można się na coś za bardzo nasadzać, ale też nie można odpuszczać, po prostu trzeba być w jakiejś takiej, cały czas w takiej gotowości. To jest w ogóle bardzo, bardzo myślę wymagające, ale myślę, że można się tego nauczyć w jakimś sensie, jak już się trochę, chyba też to z doświadczenia po prostu wynika, już później uczysz się samego siebie, jak funkcjonujesz, ale jest to obciążający na pewno zawód właśnie tak psychofizycznie, bo jest dużo tych zmiennych i myślę, że człowiek właśnie mimo wszystko bardzo służy mu rytm dnia, czy rytm właśnie pół roku, czy rytm właśnie jakby pracy, wypoczynku, a tutaj też to jest takie zachwiane, bo nagle jesteś na wakacjach, czy jesteś w podróży, gdzieś coś się dzieje i przychodzi casting i ty na przykład nagle musisz go nagrać z jakichś powodów, znaczy nigdy nie musisz, no ale zależy ci na przykład. No więc nagle 3 dni z tygodniowego wyjazdu są, pracujesz, nie wypoczywasz, bo ta praca przychodzi tak. Więc no trzeba mieć dużo luzu w sobie i takiej też gotowości, żeby w pewnym momencie, jeżeli się chce, to albo coś poświęcić, albo właśnie, albo zrezygnować na przykład, bo jednak cenniejszy jest dla ciebie teraz wypoczynek. Ojejku, no tak, jest to skomplikowane.
2: Myślę, że jak wiele w ogóle zawodów na świecie, ale rzeczywiście zawód aktorki, aktora generalnie jest zawodem właśnie takim bardzo też emocjonalnie wyczerpującym przede wszystkim właśnie ze względu na to wchodzenie w rolę, nie?
3: No właśnie, tak. I to jest bardzo intensywne i później też faktycznie potrzebny jest ten reset, potrzebny jest ten odpoczynek, bo myślę, że jak się tak w pewnym momencie właśnie ten był Znachor, później od razu była Matylda i to był bardzo taki intensywny czas i wiem, że i czułam też już po później, że to moje ciało po prostu już było takie nagromadzenie napięcia, właśnie emocji, że żywcem potrzebowałam odpocząć, a z kolei w głowie po prostu jest jakiś taki rodzaj nakrętki, bo już tyle się dzieje, jesteś już tak się przyzwyczaiłaś do tego, że tych emocji jest tyle, że jakby dźwigasz to już troszeczkę, jesteś w takiej wprawie, że to już nie robi ci takiego problemu, ale z kolei później na chwilę wyhamować tą głowę, no to się nie da zrobić w tydzień. No więc to jest szereg też takich pokus, żeby też właśnie za dużo nie wziąć na siebie, bo później można się wypalić, myślę, emocjonalnie, no tak. Prawda? No ale też nie będę tutaj, że tak powiem, jakaś odkrywcza, jeśli powiem, że też bywają te momenty, gdzie po prostu się na coś czeka i myślę, że aktorzy z różnym stażem, z różnym doświadczeniem po prostu czasami czekają i to też jest w jakimś sensie trudne. Ale tak się ciągle wokół tego tematu tak się krążymy, no nie wiem, czy...
2: Nie, bo wiesz, bo to jest arcyciekawe, wiesz, takie wejście w ogóle... Nie tyle, co w twoją psychikę, co też, znaczy też, ale też właśnie w to podejście, jak współcześni aktorzy do tego zawodu podchodzą. No bo wiesz, kiedyś niektórzy brali właśnie na siebie jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, dziesiąte i właśnie to było takie wyczerpujące. To dla niektórych, jak słuchałem rozmów albo sam przeprowadzałem, dla niektórych to były prawdziwe takie maratony i to naprawdę można się zajechać.
3: Tak.
2: I dlatego właśnie tak zwróciłem uwagę, że dobierasz mądrzej te role, nie? No bo ta higiena pracy jest po prostu bardzo ważna.
3: Tak. Znaczy tak jak mówię, no to jest wynik też trochę propozycji moich wyborów, więc jakby tak to wygląda na ten moment w jakimś sensie, jak to się układa, no.
2: Okej, no to mamy temat ogarnięty, bardzo fajnie. Przypominam, że dzisiaj rozmawiam z Marią Kowalską, aktorką, którą możecie kojarzyć na przykład z Piekła Kobiet czy ze Znachora. Wracamy za chwilę, także pozostańcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radia.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103,7 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Rysiek Brzeziński, dalej jestem z wami, a z nami dzisiaj jest niezła gościuwa Rock Radia, czyli Maria Kowalska.
2: Ja chciałem teraz właśnie przejść do ostatniego, jak dotąd, dzieła z twoim udziałem, czyli Piekła Kobiet, w którym wcieliłaś się w rolę Ewy Milwicz. Jakie masz w ogóle teraz emocje związane z tym, że ten serial no, miał już swój ostatni odcinek? Ciekaw jestem, jak to jest, wiesz, się tak rozstać z czym się związujesz na jakiś czas.
3: No tak, w zasadzie non-stop krążymy też tego tematu wcześniejszego, no ale no to tu jest trochę o pożegnaniach też. Trochę takiej też czasami, no można by to i nazwać żałobie, no bo czasami jak się żegnasz już z projektem i wiesz, że no nie wiem, to jest zamknięta formuła i się do niej nie wróci, no to w jakimś sensie musisz się pożegnać z tą takim najbardziej dla mnie przynajmniej rozstaniem, które czuję najmocniej, jeśli chodzi o postaci, z którymi się muszę pożegnać, to jest jednak ostatni dzień na planie, bo bo wtedy, wiesz, zostawiam ten kostium, zmywam ten makijaż, po prostu wracam do swojego życia, bo jednak jak jestem w procesie tworzenia roli, to no to trochę jednak podporządkowuję swoją rzeczywistość pod to, no bo nie da się trochę inaczej, no szczególnie jak zdjęcia są wyjazdowe i po prostu sporo mnie nie ma w domu, to ja gdzieś tam żyję tym światem znacznie dłużej niż tylko w tym określonych godzinach na planie. Po prostu też się, wiadomo, przygotowuję, ciągle o tym myślę, rozkminiam różne sceny. Więc ten etap nagrywania i jeszcze preprodukcji, czyli wcześniejszych prób, jest taki super intensywny i nastawiony na ten proces twórczy i tworzenie tej postaci i wchodzenie w jej życie i po prostu trochę, ja nie lubię do końca tak zabierania postaci do domu, ale czasami to jest nieuniknione, jak jest się gdzieś po prostu na drugim końcu Polski i nie można wrócić do swojego domu, to wracam i po prostu czytam ten scenariusz, bo wykorzystuję po prostu ten czas na pracę. No więc to jest taki bardzo zintensyfikowany czas. No i sądz nie chce, też się zżywa człowiek z ekipą, z innymi aktorami, po prostu to są takie obozy, tylko dłużej trwające i bardziej intensywne, myślę, niż było to, jak się było dzieckiem w szkole, ale to trochę tak jest, że później po prostu ma się ten wspólny świat, w którym są określone przygody, które się przeżywa i później jakby wracasz do domu i się musisz z tym pożegnać. To właśnie to jest dla mnie. Ten ostatni dzień jest zawsze dla mnie taki bardzo, bardzo trudny, bo wiem, że tak fizycznie muszę to zostawić. No a w głowie to wciąż, wiesz, to badam, to ja nie jestem tutaj jakimś mądralą, który, wiesz, może się tutaj na ten temat jakoś doktoryzować, ja po prostu wydaje mi się, że to zostawiam, ale na przykład bywa, że po jakimś czasie na przykład wraca coś do mnie we śnie, na przykład jakieś emocje albo jakieś napięcie mam nagle gdzieś, którego nie mogę rozmasować, ale jakieś takie rzeczy jednak się odkładają. I z tą Ewą myślę, że tutaj ten proces trwał dłużej niż zakładałam. Jednak mocno się odcisnęła we mnie ta postać. Mocno, bardzo ją przeżyłam. Ja w ogóle wchodząc na plan miałam problemy żołądkowe, więc ja też wyjątkowo fizycznie trudno przeżyłam ten plan, bo po prostu, wiesz, bolał mnie brzuch i mało, niewiele mogłam jeść. I po prostu, znaczy są sceny, w których pamiętam, że po prostu bolał mnie brzuch fizycznie. Więc wiesz, ja też po prostu po tym planie, gdzie też było dużo nerwów, które no, zawsze jest dużo nerwów, no po prostu to jednak jest ta trema, więc ona też nie wpływała dobrze na mój brzuch. Więc ja potem też po tym ostatnim dniu, jak skończyłam, to po prostu trochę wychodziłam z tego i starałam się i dietę jakąś i właśnie jakoś tak zadbać o siebie. Więc to był bardzo, bardzo taki, intensywny proces, zarówno twórczy, ale potem też wychodzenia i takiego dochodzenia do siebie.
2: Pytam cię o to właśnie dlatego, że mój przyjaciel jest aktorem musicalowym, grał w Teatrze Muzycznym w Łodzi, na przykład w Nędznikach, czyli Les Misérables, czy w Miss Saigon. I wiesz, i ja pamiętam, jak on to za każdym razem przeżywał, jak się coś kończyło, jak już był zielony spektakl tak zwany. I wiesz, no widać było ten związek z tą sceną, z ekipą, z całym tym w ogóle klimatem. I się zastanawiałem tak, czy wszyscy aż tak do tego emocjonalnie podchodzą.
3: Myślę, że tak. No na tyle, na ile ja... że tak powiem, rozmawiam z innymi aktorami czy twórcami, to myślę, że trudno nie traktować tego tak osobiście i też na tym polega ten zawód, że jednak wchodzisz emocjonalnie w to i się angażujesz, no więc właśnie nawet jak na poziomie głowy tak starasz się sobie i ja gdzieś staram się tą higienę naprawdę zachować, no bo to można by zwariować, więc gdzieś staram się wciąż kontaktować z samą sobą i ze swoim życiem i właśnie no nawet na planie właśnie Piekła Kobiet, jak tylko miałam możliwość powrotu do domu, to starałam się wracać, bo żeby się kontaktować tak fizycznie nawet z tym swoim domem, pogłaskać swojego psa, spotkać się z ukochanymi ludźmi, bo to sprawia, że tak po prostu później, jak się kończy ten proces, to nie jest ci też tak trudno nagle wrócić i czujesz, że gdzieś dbasz ciągle tą swoją przestrzeń. To ja też staram się to robić na pewno. No nie wiem, jak ten twój kolega, bo spodziewam się, że on może tak cyklicznie też wraca do grania tego, tak? Czy on już też miał tak...
2: Znaczy, to jest też kwestia tego, że licencja się zakończy na przykład w teatrze, nie? To oznacza jakiś tam definitywny koniec dla danej wersji, czy też dla danej ekipy, nie? Dlatego to też może być taki właśnie emocjonalny koniec właśnie tego.
3: No tak, no jest na pewno coś w tym. Jest coś, ma to coś, taki smak rozstania. To myślę, że można to do tego porównać. Aczkolwiek pewnie im więcej się robi rzeczy, to też później trochę się człowiek może uczy tego bardziej, albo też są projekty, które po prostu więcej cię kosztują i takie, które trochę mniej. Aczkolwiek ja mam wrażenie, że wszystkie ja akurat jakoś tak przeżywam. Więc nie wiem, czy po prostu ja jestem tak skonstruowana, że się tak jakoś przywiązuję też ja do ludzi bardzo. Ale szczerze mówiąc też lubię to w jakimś sensie, bo wtedy życie dla mnie ma smak. Po prostu jeżeli coś mnie kosztuje, jeżeli mi zależy, jeżeli, no to wiadomo, że jakąś tam cenę trzeba zapłacić, a z kolei wtedy czuję, że otwieram serce, czuję, że po prostu jestem tu i teraz i że daję z siebie 100% i wtedy jakoś tak...
2: Bo robisz to nie dla innych też, ale dla siebie właśnie samej.
3: Tak, no właśnie to aktorstwo jest przeciekawe, jakby dlaczego to się robi, to też ja sobie za każdym razem trochę staram się na nowo odpowiedzieć na to pytanie i za każdym razem ta definicja jest trochę inna, w zależności od tego chyba, na jakim ja jestem etapie życia. Właśnie akurat przy Piekle Kobiet miałam takie wrażenie, że to aktorstwo mnie niebywale uczy empatii, że właśnie jakoś tak, gdybym nie była w stanie przeżyć tego życia chociażby Ewy na ekranie czy innych postaci, to myślę, że byłabym uboższa o pewne doświadczenia, które powodują, że znacznie bardziej empatycznie potrafię spojrzeć na ludzi i na ich historię i nie oceniać ich tak łatwo i właśnie spojrzeć głębiej. Myślę, że to jest dla mnie jakaś taka wartość póki co, no jedna z najcenniejszych, które mi ten zawód daje właśnie, że wchodząc w historię ludzi i ich przeżycia, ich głębokie zranienia, trudne decyzje, szereg tego wszystkiego, co się składa na życie ludzkie. Jeżeli nawet ja nie mam takich doświadczeń w życiu, ale mogę się gdzieś spotkać z tymi uczuciami, to później jakoś tak po prostu empatycznie patrzę na ludzi. Ja chyba też nie wiem po co się tu jest i po co się żyje. W sensie mam pewne wyobrażenia na ten temat i nadzieje z tym związane, ale jednak myślę, że gdzieś, gdybym miała powiedzieć, po co ja teraz tu jestem na tym świecie i po co to wszystko, to chyba właśnie po to, żeby też właśnie empatycznie patrzeć na ludzi i po prostu kochać ludzi takimi, jakimi są. Więc myślę, że to trochę daje ten zawód.
2: Kurde, żeby wszyscy tak na świecie myśleli jak ty.
3: Ojej.
2: Naprawdę byśmy w pięknym miejscu żyli.
3: Oj, myślę, że ludzie też mają przeróżne definicje miłości, co jest też przeciekawe.
2: To też prawda.
3: Mówmy się, ja też nie jestem jakimś aniołem, ale po prostu to jest coś, do czego chciałabym dążyć po prostu. No.
2: Nie, ale wiesz, tu słowem kluczem jest ta empatia, o której mówisz, że nawet przy miłości potrafi jej zabraknąć, często mam wrażenie. Ale to już jest, wiesz, temat na zupełnie osobną rozmowę.
3: Filozoficzne.
2: Tak, bardzo. Zdecydowanie.
1: Jeszcze mamy trochę tematów do omówienia z Marią Kowalską, czyli dzisiejszą niezłą gościową Rock Radia. Pozostańcie z nami.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Wracamy do rozmowy z dzisiejszą niezłą gościową Rock Radia, aktorką Marią Kowalską.
2: Ja bym chciał trochę, żebyśmy wrócili jednak na ziemię. Też jeszcze przy Piekle Kobiet chciałbym się zatrzymać, bo ja pamiętam, jak ponad 2 lata temu rozmawialiśmy.
3: Jejku, my rozmawialiśmy tak dawno temu.
2: Tak, ja jeszcze chyba wtedy nawet nie spodziewałem się, że zostanę ojcem, także taka historia.
3: Co ty mówisz, matko, gratuluję ci w ogóle, bo tutaj nigdy na wizji tego nie zrobiłam.
2: A dziękuję bardzo, dziękuję.
3: Wow, dziękuję. Ale to jest dopiero temat do rozmowy.
2: To jest najważniejsza rola w moim życiu. I pierwszoplanowa zdecydowanie jest. Tak poważnie do żadnej innej chyba jeszcze nie podchodziłem. Natomiast inaczej. Gadaliśmy o tym, że ty jesteś taką, sama to zresztą powiedziałaś, że jesteś taką trochę starą duszą, że czujesz ten klimat lat ubiegłych bardziej, bo tutaj rozmawialiśmy też o graniu w serialach czy filmach właśnie kostiumowych i tutaj ta teoria znowu znajduje swoje potwierdzenie. Tym razem mamy 20-lecie międzywojenne. Klimat miasta 20-lecia międzywojennego.
3: Warszawy, tak.
2: Tak. No, to zupełnie inaczej wygląda niż to, co było sportretowane w Znachorze, gdzie było więcej tej sielanki momentami. No, a Piekło Kobiet to takie chyba mało sielankowe. Też te fabułę podkreślają właśnie te stroje, cała dekoracja, no cały obraz po prostu.
3: Jak najbardziej. No, to jest jakby takie trochę piekło też tego miasta, gdzie się właśnie zderzają te miasto samo w sobie też ma to do siebie, że ludzie tam przyjeżdżają, wyjeżdżają, jest taki jakiś ruch harmiderii i myślę, że to też w tym serialu gdzieś jest wyczuwalne, że po prostu te różne klasy społeczne, to wszystko się po prostu jak w takim, no właśnie w takim piekle gotuje, w takim po prostu garze i jest bardzo gęsta tam atmosfera. No tak, Warszawa, lata 30. XX wieku, to też było no, bardzo, bardzo specyficzny czas dla tego miasta i dla ludzi w nim żyjących. Bardzo wiele właśnie takich podziałów, wciąż patriarchat, więc dla kobiet to nie było łatwe miejsce i czas do życia.
2: Jak wszędzie wtedy chyba, nie? Zresztą na całej planecie, tak mi się wydaje.
3: Tak, choć myślę, że właśnie ta figura tej Warszawy, tego miasta też nie jest przypadkowa, że po prostu właśnie w tym mieście, w tych kamienicach, po prostu w jednej kamienicy jest ileś tam mieszkań i w każdym z tych mieszkań jest jakiś inny żywot ludzki i oni wychodząc się gdzieś mieszają i historie się przeplatają, to myślę, że właśnie miasto tutaj wyjątkowo też podkreśla ten taki ciągły, nieustanny ruch i to, co bo poczyniłeś porównanie do Znachora, no tam też była ta wieś, rytm życia na wsi jest zupełnie inny niż w mieście. Myślę, że to właśnie tutaj też temu służyło, żeby pokazać, jak wiele się wtedy działo, jak wiele było napięć między ludźmi i to w tym mieście właściwie na każdym kroku wybrzmiewało. Tak, a plus to, o czym też wspomniałeś, czyli myślę, że tonacje kolorystyczne serialu, kostiumy, to wszystko miało też to podkreślać. Chociażby ta rewia, której jestem dużą fanką, czyli ta scena, która znajduje się między nogami, jest no niezwykle sugestywnym obrazem.
2: O tak.
3: Tak, no myślę, że to wszystko na siebie pracowało.
2: Ja w ogóle jestem zaskoczony, że ten obraz ma na przykład na jakichś tam portalach generalnie słabą ocenę, bo nie zasługuje wcale na taką słabą ocenę i mam wrażenie, że wiele osób rzuciło się z jedynkami czy dwójkami za samą nazwę serialu, za sam tytuł, czyli Piekło Kobiet, bo to jest hasło takie bardzo współczesne, umówmy się, prawda? Ono pije do tego samego wątku, ale za samo to ludzie potrafią to ocenić. To jest niesamowite jak dla mnie. Naprawdę. I to w tym złym znaczeniu.
3: Trudno się nie zgodzić z tym, że myślę i spotykałam się też z takimi głosami, że kogoś po prostu gdzieś ten temat wystraszył. I ta tematyka.
2: Aż tak mówisz, że do tego stopnia?
3: Znaczy myślę, że ten tytuł w jakimś sensie sugeruje tematykę, prawda? Więc myślę, że być może dla niektórych ludzi to był za trudny temat. I im być może szereg ludzi może nie dało szansy, bo po prostu gdzieś te tematy okazały się może za trudne na ten moment, żeby się z nimi zmierzyć. Aczkolwiek myślę, że właśnie nasz serial, oprócz oczywiście bardzo trudnej tematyki, którą porusza, no to już jest niesamowitym obrazem tamtych czasów, który w ogóle myślę jest ciekawie zobaczyć i z którym warto się zmierzyć, ale też z takiej może ciekawości po prostu zobaczyć, jak to było i zyskać jakąś taką świadomość, jak było, jak jest teraz, co się zmieniło, co się nie zmieniło, no nie wiem, dla mnie jest, wydaje mi się to bardzo ciekawym do przeżycia. No ale też myślę, no, że gdzieś z każdym projektem, no, są ludzie, którym się to spodoba, są tacy, którym nie, i no i tak też chyba zawsze będzie, ale ja też nie śledzę jakoś szczególnie tych opinii, więc ciężko mi będzie się odnieść, musiałabym pewnie się odnieść do jakiejś konkretnej, wiesz, niż do tych numerków, bo te numerki to dla mnie też czasami, wiesz, niewiele wnoszą. Może to nie jest teraz dobre porównanie, ale bawiło mnie to, że w pewnym momencie pojawił się taki mem w social mediach, że nawet piramidy w Egipcie mają słabe oceny. Więc no, jakby świat jest pełen różnych ludzi, którzy mają różne opinie i no to też jest okej.
2: Okay. No tak, ale naprawdę, mam wrażenie, że za samo hasło tutaj użyte w tym tytule zostało to w jakiś sposób obniżone. No, ale to już tam mniejsza o to. Wróciłabyś do takiego jeszcze klimatu właśnie Warszawy, a może Krakowa, właśnie Kraków. Ciekawie byłoby zobrazować, jak tam wyglądał w latach 20. czy 30. Musiałaby być oczywiście dobre tło historii, nie? Żeby nie było.
3: Tak, myślę, że tak. Myślę, że gdyby to była jakaś ciekawa historia, to czemu nie? Aczkolwiek też chętnie bym zagrała coś współczesnego. I widzę gdzieś tą zależność, że ja po prostu jestem obsadzana teraz w tych epokowych produkcjach, co z jednej strony mnie cieszy na pewno, bo po prostu, tak jak już wcześniej powiedziałeś, gdzieś mam się za taką może starą duszę i po prostu dobrze się czuję w tych kostiumach, ale też jestem osadzona we współczesności, chociażby przez czasy, w których się urodziłam, i jakby wiele też przecież współczesnych problemów mnie dotyczy i po prostu myślę, że też bym mnie coś współczesnego, że tak powiem, zagrała, ale to jest ciekawe. No nigdy bym się nie spodziewała, że tak się to tam moja kariera potoczy, że faktycznie będzie tyle historycznych produkcji. No ale tak, a propos twojego pytania, to czemu nie, gdyby to była ciekawa historia, to no mam już duże doświadczenie w tych latach, więc cały research już by nie był taki konieczny, bo już wiele na ten temat czytałam.
2: A propos tej teraźniejszości, no to ty też bardzo dobrze umiesz oczywiście obsłużyć swojego Instagrama, którego śledzę, rzecz jasna.
3: Naprawdę? Uważasz, że dobrze go prowadzę?
2: No słuchaj, na pewno lepiej niż ja, bo ja też na tych rzeczach nie znam.
3: No tak, wszystko zależy od punktu odniesienia.
2: A jeżeli ktoś robi coś lepiej ode mnie, to znaczy, że na pewno dobrze. Także wiesz.
3: To ciekawe.
2: Tak, okay. Takie mam podejście. Nie, ale słuchaj, tak serio, bo wiesz, wstawiasz co jakiś czas tam zdjęcia z podróży, gdzie to tam sobie bywałaś.
3: Tak.
2: Ostatnio widziałem tam słoneczną Hiszpanię, dobrze mówię? Zgadza się?
3: Tak, wszystko się zgadza, tak. Właśnie te podróże dają mi takie poczucie, że nie do końca uciekam przed czymś, tylko bardziej poszerzam siebie właśnie, poszerzam swój światopogląd i właśnie poznaję ludzi i poznaję różne kultury, przestrzenie, że właśnie bardziej siebie pogłębia niż od czegoś uciekam. Ja mam przynajmniej takie wrażenie z podróżami i w ogóle też właśnie nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale w jakimś sensie chyba tak się czuję, że jestem gdzieś obywatelką tego świata i to, gdzie się urodziłam, jest konsekwencją po prostu moich rodziców, historii mojego rodu i tak dalej, jakiejś tam zbieżności, że akurat tutaj, ale ja jakoś tak niesamowicie się czuję w podróży, bo mam wrażenie, że właśnie mimo, że ludzi różnią różne kultury, języki, okoliczności, to gdzieś w środku jesteśmy tak bardzo podobni i bardzo mnie właśnie te podróże tak jakoś koją i tak właśnie powodują, że się czuję dobrze i że się czuję tak nieuwiązana w jakimś miejscu tak bardzo, tylko tak jakoś tak szerzej, że tak poszerzam się. Tak, i to na pewno jest teraz i zawsze był i jest nadal ważny element mojego życia. I no nie wiem, co by się musiało stać, żebym z tego zrezygnowała.
2: Na twoim Instagramie poza tymi podróżami pojawiają się też często inne ciekawe treści. Na przykład jakiś czas temu wstawiłaś swoją rozgrzewkę przed postsynchronami. Nagrywałaś ją w aucie. No wiadomo, ta rozgrzewka to jest konkret, coś, co też dobrze znam z warsztatów lektorskich. I tak się zastanawiam, jak często cię widzą na przykład inni kierowcy, kiedy wiesz, stroisz miny za kółkiem, bo to musi być też ciekawe. Bo czasem mi się przyglądają, jak ja sobie poćwiczę w aucie, wiesz, porozciągam trochę szczękę, to się zastanawiam, czy ja jakiś, wiesz, naćpany nie jestem, nie?
3: Ojejku, no tak, wiesz co? Pół biedy, jak jadę sama, bo mam wrażenie, że no, wtedy to się tak trochę czuję jak w swoim własnym świecie i się nie zastanawiam, co tam ktoś sobie myśli. Czasami mam tak, jak jadę na przykład na plan, albo gdzieś na jakiś wywiad, albo gdzieś coś i muszę się rozgrzać i na przykład jadę taksówką. No i wtedy się zastanawiam, jak to musi wyglądać i czy uprzedzić tego pana, który kieruje, czy panią, że co ja robię, tak? Bo nie wiem, ktoś nie mógłby pomyśleć, że nie wiem, albo coś się dzieje niedobrego ze mną, albo no chociażby, albo no nie wiem, albo że jakieś znaki daje, nie wiem, po naprawdę, że potrzebuję, no nie wiem, po prostu mam takie myśli, ale to jeszcze nigdy mi się nie zdarzało uprzedzić. Bo jednak się trochę wstydzę tego i tak nie wiem, ale staram się wtedy tak może trochę mniej mniej ostentacyjnie, tylko bardziej tam sobie coś pod nosem i później gdzieś tam w parku często, na przykład przed castingiem to często w parku mnie można zobaczyć, jak tam się rozgrzewam. Ale jest to zabawne. No na pewno to musi śmiesznie wyglądać.
2: Powiedzmy tutaj tak, że ta rozgrzewka to nie jest tylko ćwiczenie dykcji na przykład, czy jakieś tam kląskanie powiedzmy, ale to jest ręczne rozgrzewanie całego aparatu mowy.
3: No tak, załączyłam cały filmik, więc ja...
2: Tak. Ćwiczenie różnych min też przy okazji, no bo wiadomo, te miny wychodzą naturalnie przy tym.
3: No na tym to polega.
2: No ja czasem naprawdę też jak sobie poćwiczę, mówię w aucie i ktoś mi się przyjrzy w korku, to myślę sobie, Jezus Maria, co się dzieje?
3: No ale co zrobisz? No nic nie zrobisz. Po prostu jak chcesz się rozgrać, to musisz się rozgrać i tyle. Czasami właśnie myślę, że może za dużo człowiek myśli o tym, co ktoś sobie pomyśli, a prawda jest taka, że nikt sobie nic o tobie nie myśli, bo ciągle myśli tylko o sobie i tak to się kręci.
2: Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Fajnie sobie pogadaliśmy o różnych sprawach.
3: Tak, mam wrażenie, że tak chaotycznie dzisiaj było. A może to dobrze, z chaosu się kosmos narodził.
2: Czasem trzeba chaotycznie, czasem zdecydowanie bardziej trzeba. Maria Kowalska była dzisiaj niezłą gościową Rock Radia. Pięknie ci dziękuję raz jeszcze.
3: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM.

0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Słuchasz Rock Radia.